się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie, ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie i że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartek.

0: czerwone ma. Podwiązki pod tą suknią.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo taki luksus?
1: To dla

0: całkiem ślub stwierdzony rejentalnie.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Dla kogoż to, z kim żyjesz tak moralnie?
1: Czy twarz

just, just we two. Heads up, Drew. I love you, and you love me.

Jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak, mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak, mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak, mamy. Kto nie wierzy, jego

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: zostawi mnie tu. Ktoś nie zostawi mnie.
1: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy. A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
0: Nie zostawi mnie tu. Nie zostawi mnie tu ty.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejki.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, to pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dziś czwartek i zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
3: To turyści w większości są poszkodowani w powodzi w Nepalu. Właściciel Facebooka płaci karę za uzależnianie od internetu młodych ludzi. Ciastka z plastikowych odpadów pięknie wyglądają, ale nie wiadomo jeszcze jak smakują. Testy dopiero przed naukowcami.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
3: Michał Wierzchoła. Nie ma informacji, aby Polacy byli poszkodowani w powodzi błyskawicznej, która nawiedziła północny Nepal. Wieczorem liczba zabitych wzrosła do ponad 150, a kilkaset uznaje się za zaginione. Większość z nich to zagraniczni turyści. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Powódź zeszła przy granicy z Chinami. Według wstępnych doniesień kataklizm nastąpił w wyniku trzęsienia ziemi. Za uzależnianie młodych osób koncern Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, zapłaci prawie 17 miliardów dolarów. To efekt procesu, które technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów USA i ostatecznej ugody. Jednak to nie kara finansowa jest największym osiągnięciem tej sprawy, uważa medioznawca Miłosz Babecki.
4: To, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook, Instagram, bez zgody rodzica, i włączenie blokady od północy do 6:00 rano.
3: Ale tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Ochrona interesów polskich rolników jest najważniejsza, zapewnia wicepremier i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W ten sposób komentuje starania Ukrainy o zwiększenie tranzytu przez Polskę ukraińskiego zboża.
5: Ryzyka są dużo wyższe, związane z tym, co kiedyś się działo w 22, 23. Kilka milionów ton zostało w niekontrolowany sposób puszczone, też pod hasłem często transportu tylko przez Polskę. Zostało po prostu w Polsce sprzedane, zaniżyło cenę polskiego zboża. Do tej pory wychodzimy z tego załamania.
3: Porty w Kijowie są bombardowane przez Rosjan, dlatego Ukraina, która potrzebuje nowych szlaków, prowadzi z polskim rządem rozmowy. Decyzja w sprawie zwiększenia transportu zboża przez Polskę nie została jeszcze podjęta. Piosenkarka i celebrytka Dorota R. odpowie przed sądem za promowanie żelków, które miały leczyć chorobę Hashimoto i inne zaburzenia tarczycy. Według prokuratury artystka podczas reklamowania swoich produktów złamała przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym. Śledczy oskarżają piosenkarkę o to, że przepisywała żelkom z witaminą D, selenem i jodem właściwości leków. Dorocie R. grozi grzywna, której wysokość będzie ustalona m.in. w oparciu o jej zarobki i posiadany majątek. Brawura plażowiczów po spożyciu alkoholu to jeden z największych problemów i wyzwań ratowników morskich w tym roku. Ratownicy kończą powoli sezon na plażach w Trójmieście i podsumowują ostatnie 2 miesiące.
6: Jest to problem, ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie 1 czy 2 piw jest okej, tak, tylko jeżeli to robią w domu, na kanapie lub w ogródku, to jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce. Te warunki atmosferyczne, słońce powoduje, że szybciej nas rozbiera i z tych 2 piw w organizmie robi się na przykład 5, w zależności też od osoby.
3: Mówił Kacper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu. Ciastka z plastikowych odpadów, takie wypieki przygotowali amerykańscy naukowcy w ramach projektu NASA, polegającego na pozyskiwaniu żywności w kosmosie. Opracowali metodę, w której drożdże przetwarzają związki pochodzące z plastikowych butelek i odpadów roślinnych w białko, witaminy i substancje nadające smak. Ciastka uformowała drukarka 3D. Na razie wypieki cieszą jedynie oczy. Na podniebienie przyjdzie czas, gdy będą zgody na przeprowadzenie testów smakowych z udziałem ludzi.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
2: Na trasie S8 między węzłami Niegów i Trojany w pobliżu miejscowości Głuchy na terenie Mazowsza samochód ciężarowy najechał na bariery energochłonne. Zablokowany jest w tej chwili prawy pas w kierunku Warszawy. Na A4 między węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów, to na terenie województwa dolnośląskiego, spalił się samochód ciężarowy. Jezdnia w kierunku Zgorzelca jest zablokowana. Na S6 między Koszalinem i Kołobrzegiem zachodniopomorskim samochód osobowy uderzył w bariery. Na pasie rozdziału zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Kołobrzegu.

0: Pogoda.
1: Dziś będzie dużo słońca, więcej chmur tylko na wschodzie i krańcach południowych Polski. Na wschodzie kraju możliwe słabe przelotne opady deszczu, a teraz jeszcze możliwe mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. W ciągu dnia na termometrach od 21 stopni na północnym wschodzie do 26 stopni na południu.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Ostatni wakacyjny czwartek. Dzień dobry, 5 minut po godzinie 6. Jacek Kruk, kłaniam się Państwu. Dzisiaj jest 27 dzień sierpnia, 239 dzień roku, do końca roku 126 dni, do końca lata 26. Słońce zaczęło wstawać o 5:39, zajdzie 25 minut przed 20. Dzień krótszy od najdłuższego w roku o 2 godziny i 51 minut. I jest to Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. Proszę sobie przypomnieć, co to takiego te gry książkowe. Gdzieś mi tam majaczy, ale czy ja wiem? Może Państwo pamiętają tak od razu. 22 444 4004. Asia Kruk, dzień dobry. Jak się wstaje?

0: Zamilczą, śpiewaj, wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało. To ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

0: na więcej sił.
1: Wspaniale to brzmi o poranku. Marek Grechuta i Teresa Iwaniszewska-Haremza. Tak przy okazji serdecznie zapraszam na niedzielę na godzinę 10, ostatnia w sezonie letnim, wakacyjnym. Płyta na lata to będzie Marek Grechuta i Korowód. Tak, zagram Państwu, zaprezentuję też Korowód w pełnym brzmieniu, czyli ponad 9 minut. Takie rzeczy będą się działy w niedzielę w Radiu Pogoda. A teraz dzisiaj czwartek, 12 minut po godzinie 6 i przegląd porannej prasy dla Państwa i dużo tych gazet i dużo ważnych rzeczy. Zaczynamy od Super Ekspresu. Seniorze, uważaj, tak zabiorą Ci emeryturę. To tytuł artykułu ze strony 6, ale na spokojnie. Przeczytajmy, o co chodzi. Od 1 września tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza ważne zmiany dla pracujących świadczeniobiorców, czyli pracujących emerytów. Chodzi o niższe limity dorabiania do emerytury i renty. Nowe progi przychodów będą niższe, co oznacza, że łatwiej będzie o zmniejszenie lub nawet zawieszenie wypłaty z ZUS-u. Tutaj o tych progach. Spokojnie, myślę, że Państwo sobie poradzą, ale proszę poczytać. Strona 6 dzisiejszego Super Ekspresu. W dzienniku Gazecie Prawnej dziś o mandatach. Rząd chce walczyć z plagą niezapłaconych mandatów. Nowe przepisy mają sprawić, że kierowcy będą trudniej migać się od odpowiedzialności. Chyba, że to kierowca zawodowy, wtedy możliwe, że zapłaci pracodawca, bo dzisiaj tak nie jest. No i w związku z tym właśnie jest ta plaga niezapłaconych mandatów. Co jeszcze w tym projekcie? Dziennik Gazeta Prawna dzisiaj. Gazeta Wyborcza, strona 10 i 11 to strony ekonomiczne, bardzo interesujące. Kto korzysta z diet pudełkowych, że codziennie przywożą Państwu pod drzwi jedzonko, a Państwo płacą za to słono? No właśnie. Jedna z takich firm chwali się zdrowym jedzeniem najwyższej jakości. Pisze o tym dzisiaj Gazeta Wyborcza, ale miała pecha, bo jego klientką została pani mecenas Katarzyna Kalata i odkryła, że inny skład posiłków jest na stronie internetowej, a inny z chemią i mniejszą zawartością choćby krewetek w dostarczanych posiłkach. No, nieładnie. To Gazeta Wyborcza. I jeszcze na koniec Fakt i tam strona 10. Proszę sobie wyobrazić, że w Dziwnowie jest więcej mieszkań niż ludzi i pan burmistrz grzmi: skończmy z tym. Skąd te mieszkania? No oczywiście nie o to chodzi, że ludzie, ponieważ mieszkań jest więcej, mogą sobie mieszkać gdzie chcą. Są to tak zwane mieszkania inwestycyjne, czyli apartamenty położone często na samej plaży i dla turystów, którzy tam przyjeżdżają, to jest w porządku, a dla mieszkańców i dla przyrody no już niekoniecznie. Strona 10 dzisiejszego Faktu to gorąco polecam. 14,5 minuty po 6 wracamy do najpiękniejszych melodii. Bogusław Mec.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, prawie 20 minut po godzinie 6. Jak ja się cieszę, że Państwo tacy radośni od samego rana. Za chwilę będziemy rozmawiać w pogodnym poranku. To jeszcze jedno pytanie. Kto oglądał wczoraj na festiwalu w Sopocie, w telewizji oczywiście, występ Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza? Trafiłam na to, wzruszyłam się, prawie się popłakałam. Naprawdę, to było piękne. Alicja Majewska dzisiaj pojawi się w Radiu Pogoda, ale nie za chwilę, bo za moment będzie Eleni z taką piosenką adekwatną do tego, co się dzieje za oknami, a słońce sobie lśni, a później Karin Stanek i Zielone Serce.
1: Radio Pogoda. Radio

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
11: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
12: Została ostatnia reklama.
13: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: w moich snach.
1: Miała w sobie coś takiego, że się zawsze chętniej słuchało i słucha. Karin Stanek, Zielone Serce w pogodnym poranku Radia Pogoda. 6:30, nasz numer telefonu 22 444 4004. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani Asiu. Wstaje się dobrze, fajnie.
1: Super.
2: Na dworze 13 stopni we Wrocławiu. Dzisiaj mam dużo rzeczy do załatwienia, ale jestem już wyspana, więc śniadanie, potem pędzę na basen, a potem fryzjer. Miłego dnia dla wszystkich. Pozdrawiam z pięknego Wrocławia.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Na pewno pani będzie po fryzjerze wyglądać szałowo. Zresztą mam nadzieję, że to zobaczę. No, fryzura chyba się utrzyma do 18 września. 18 września jesteśmy, proszę państwa, we Wrocławiu na rozpoczęciu wrocławskich Dni Seniora. Będzie fajnie, naprawdę. Halina Frąckowiak wystąpi na scenie na rynku. Mnóstwo ludzi. Oczywiście będzie potańcówka Radia Pogoda, konkursy z nagrodami. No, jak zawsze. Wrocław wie, jak się bawić. Nie tylko Wrocław, ale bardzo lubimy tam być i właśnie 18. Proszę sobie rezerwować czas. To jest piątek. No, ale Dni Seniora rządzą się swoimi prawami. Przecież mamy czas, prawda?
3: Se

0: Tekst już dawno nieaktualny, ale melodia przepiękna. Gang Marcela, Mężczyzna i Łzy, pogodny poranek w Radiu Pogoda za 23 minuty siódma. Co też mi państwo tutaj mówią?
1: Pani Asiu, pani jest taka pocieszanka. Dzwonią do pani radiosłuchacze z różnymi problemami, a pani ich uspokaja, pociesza, podtrzymuje na duchu. Taka dobra dusza z pani. Pozdrawiam serdecznie. Życzę panie dużo zdrowia, pomyślności w życiu. Zbyszek z Mińska Mazowieckiego.
0: Panie Zbyszku, bardzo serdecznie dziękuję, wzruszyłam się. Ale to wszystko działa w dwie strony, bo to, że ja państwu, to też oznacza, że państwo także mi dobre słowo, pocieszenie, zapewnienie, że wszystko będzie dobrze, choćby z tą nadchodzącą jesienią. Chociaż może już nie będziemy ruszać tego tematu, bo to jednak dzieli nas chyba trochę. No nic, bardzo serdecznie panu dziękuję, ściskam mocno i życzę cudownego dnia. Za 22 minuty będzie siódma, pogodny poranek w Radiu Pogoda, jak się państwu wstaje do tego, bo chętnie się państwo dzielą swoimi porannymi przemyśleniami, więc wrócimy jeszcze przed godziną siódmą. Mieczysław Fok będzie także i Tango Milonga.
2: Radio Pogoda.

0: gościmy serwisku.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: Lulu and the Lovers.
4: Lulu, o nią chodziło. Już wiadomo, do kogo powędruje 8. Nagroda Główna Funduszów Czasów Pogodowych. Zwycięzcą został pan Tomasz. Gratulacje.
3: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Została ostatnia reklama.
13: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
14: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 8 minut będzie godzina 9. Jak tam rozwiązują Państwo ten quiz dotyczący komedii Nie lubię poniedziałku na stronie www.radiopogoda.pl? Bo ja go rozwiązałam i mam 85%. To znaczy na 15 pytań niepoprawnie odpowiedziałam na 2. I to, że pomyliłam nazwisko aktorki, to okej, bo mylę nazwiska i imiona, ale to, że ja nie wiedziałam, którego dnia dzieje się akcja filmu, muszę sobie ten film przypomnieć.

0: Koniecznie. Dzisiaj niektóre sceny przypominamy sobie na antenie Radia Pogoda, bo dzisiaj mija 55 lat dokładnie od momentu premiery Nie lubię poniedziałku.
1: Ale papier, to, ale to mi się kończy.
2: A co, wolicie mandat?
1: No nie, nie, dobra. No i ta księżniczka była bardzo nieszczęśliwa, bo w całym pałacu nie było ani jednej rolki papieru toaletowego, a wszyscy w królestwie zdążyli się już zaopatrzyć. Więc ona zwolniła się z pracy i wtedy straszny potwór ją chwycił.
3: No i co? A co z tym papierem?
0: I co z tym papierem? 55 lat, ale bawi tak samo.

0: Neil Diamond w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 4 minuty będzie godzina 9, już za chwilę wiadomości, w których przeniesiemy się między innymi do Łodzi, bo Łódź ma zaproszenie na wycieczkę rowerową i nowe rowerowe szlaki. No, no, no. Skąd, dokąd, jak długie, tego wszystkiego dowiedzą się Państwo już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze?
4: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
5: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
1: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po godzinie 9 pojawi się kolejna historia od Państwa. Historia dziurawych kieszeni. Pojawią się też najpiękniejsze melodie. Bohdan Łazuka zaśpiewa już taki Jestem zimny drań, Ali Oseyer, You make me feel like dancing. To już za chwilę, a teraz wiadomości.
18: Facebook ma zapłacić 1 000 000 zł kary. Chce tego polski rząd. Zatrzymani Rosjanie i nielegalna broń w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Na koniec zaproszenie na wyjątkową wycieczkę rowerową.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
18: Michał Pierzchała. Miliard złotych to kara, jakiej polski rząd domaga się od koncernu Meta, czyli właściciela Facebooka i Instagrama. Karę miałaby nałożyć Komisja Europejska, a jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wniosek o ukaranie właśnie został wysłany. W serwisie X minister napisał: platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania. Wezwał też Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących oszustwa, fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych aplikacji. Ten dziki zachód na platformie musi się skończyć, pisze minister. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych Meta zgodziła się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci. To efekty procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów. Władze stanowe zarzuciły Mecie celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec młodych osób. Oprócz pieniędzy Meta ma podjąć też inne działania, mówi mediozdawca Miłosz Babecki.
9: Włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook, Instagram, bez zgody rodzica na przykład. I włączenie blokady od północy do 6 rano.
18: Ale tylko w USA. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. Nielegalna broń z zatartymi numerami fabrycznymi i amunicja w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Policjanci zatrzymali tam 3 obywateli Rosji. Weszli do mieszkania po tym, jak służby otrzymały informacje o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. Jeden z mężczyzn został aresztowany, drugi ma być deportowany. Trzeci po przesłuchaniu został zwolniony. Nawet przez większość dni w miesiącu sygnał GPS w Trójmieście i okolicach może być zakłócany. Tak wynika z badań prowadzonych przez Instytut Łączności. Jego aparatura przechwytuje wszystkie sygnały, jakie płyną do nas z obwodu królewieckiego w Rosji. Problemy z GPS-em najmocniej dotykają korzystających z przejazdów na aplikacje czy użytkowników hulajnóg. To jednak i tak nic w porównaniu do innych państw nadbałtyckich, mówi dr Rafał Niski z Instytutu.
19: Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia tak naprawdę oni mają o wiele większe problemy z zakłóceniami ze strony Rosji niż my tutaj odczuwamy w Gdańsku.
18: Coraz częściej GPS szaleje też w telefonach, choć te są na zakłócenia bardziej odporne. Na koniec zaproszenie na wycieczkę rowerową do Łodzi. Powstały tu 3 wyjątkowe trasy: szlakiem łódzkich kin, szlakiem łódzkich murali i szlakiem bajek, czyli ulicznych figurek z kultowych filmów animowanych.
20: Mamy trasę bajkową, to jest trasa oparta na bazie figurek bajkowych. Chcielibyśmy przez budynki, w których były kina, pokazać historię miasta, filmu, jakim nazywamy czasami Hollywood. Mamy 22 murale.
18: Opowiada Arkadiusz Łuszczyński. Każda z tras ma od 16 do 36 km, a przejazd zajmuje od 2 do 4 godzin w zależności od tempa zwiedzania.
21: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
22: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
23: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Znamy już komplet uczestników piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy w elicie zagra norweski Viking Stavanger, który pokonał Dinamo Zagrzeb 3-1. Eliminacje przebrnęły także AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Slovan Bratysława. Losowanie terminarza fazy ligowej dziś o 18. A późnym wieczorem dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok są bardzo blisko udziału w fazie zasadniczej Ligi Europy, bo kolej już ma 7-bramkową zaliczkę w starciu z FC Tun, a Jaga 4 z gruzińską i Berią. Raków Częstochowa podejmie Hajduka Split, a Górnik Zabrze zagra na wyjeździe z Monako.
22: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Pogoda.
18: Będzie dzisiaj dużo słońca, chociaż na wschodzie i na krańcach południowych może się nieco bardziej chmurzyć, a na wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Najcieplej na południu 26 stopni, w centrum 23, a na północnym wschodzie 21 stopni.
24: Lato w Radiu Pogoda.
25: Lato, lato, lato. Check out.
0: Dzień dobry, 9:05, Asia Kruk, kłaniam się Państwu. Dzisiaj jest czwartek, 27 dzień sierpnia, 239 dzień roku, do końca roku 126 dni i 26 do końca astronomicznego lata. Imieniny obchodzą Agnieszka, Dominik, Cezary, Jan, Józef, Małgorzata, Monika, Piotr i Rufus. Wszystkiego najlepszego życzymy. Mija 55 lat od premiery komedii Nie lubię poniedziałku. Jest jeszcze jedna, tym razem muzyczna data w naszym kalendarium. Później będziemy o nich mówić, ale najpierw już za chwilę zajmiemy się dziurawymi kieszeniami.

0: Uwielbiam. 76 rok, Leo Sayer. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Halina Frąckowiak już za chwileczkę zaśpiewa i będzie to gwiazda tegorocznego otwarcia Dni Seniora we Wrocławiu. 18 września spotykamy się na wrocławskim rynku. Będzie wspaniale. I między innymi recital Haliny Frąckowiak, ale też będzie oczywiście potańcówka Radia Pogoda. Z Zygmuntem staniemy na scenie. Będziemy rozdawać nagrody i po prostu świetnie się z Państwem bawić. Będą Państwo? No zapraszamy. A teraz wracamy do tematu dziurawych kieszeni, bo archeolodzy na polu bitwy pod Grunwaldem grzebią i wygrzebali kilkanaście monet, tak zwanych groszy praskich, jeśli dobrze pamiętam, tak? No i domniemują, że wypadły komuś z przeciętej sakiewki, może jak wiał z tego placu boju albo gdzieś tam się przemieszczał. Państwo opowiadają swoje historie dziurawych kieszeni i nie tylko. Dzień dobry.
1: Witam wszystkich słuchaczy. Ja chciałem opowiedzieć swoją historię w sprawie tych dziurawych kieszeni. Mhm. Chociaż moja kieszeń nie była dziurawa. Pracowałem kiedyś w Krakowie i dostawaliśmy dietę oprócz zapewnionych obiadów, też posiłków. I miałem wtedy 200 zł. Schowałem sobie w ogrodniczki, takie robocze, w górną kieszeń, tam gdzie był telefon. Wyszedłem na przerwę, szedłem sobie na kleparz, kupić sobie coś tam do jedzenia. No a żeby zdążyć pomiędzy zrobieniem tych zakupów a moją przerwą, sprawdzałem, która jest godzina. Mm-hmm. Wyciągając telefon, wypadły mi te 200 zł. Mm-hmm. Nawet nie zauważyłem kiedy. Dochodzę na ten bazar, a tu pieniędzy nie ma. Cofam się, pieniędzy też nie ma. Także nie wiem, gdzie poleciały. Także to moja taka historia z tymi dziurawymi kieszeniami. Pozdrawiam, Tomasz.
0: Pozdrawiam, panie Tomaszu, bardzo serdecznie. No, zdarzają się takie rzeczy. Mi się też kiedyś raz zdarzyło. Jeździłam po górach rowerem i w pewnym momencie, no miałam pieniądze, tam gotówkę, bo to jeszcze się wtedy telefonem nie płaciło. W pewnym momencie otworzyłam sobie tę kieszeń na zameczek kieszeń i wyciągałam rękawiczki i widocznie wtedy mi te pieniądze wypadły. Jak już zjechałam z tych gór złachana jak koń po westernie przysłowiowy i pojechałam do sklepu, żeby sobie kupić coś do picia, patrzę, nie mam tych pieniędzy, no to myślałam, że się popłaczę. I wiedzą Państwo co? Od ekspedientki w sklepie w mojej rodzinnej Bielawie dostałam ten napój za darmo. Nie kazała mi płacić, bo widziała, jaka jestem zmęczona. Ludzie są kochani.

0: Tych lat nie odda nikt, zaśpiewała Irena Santor niezwykle pięknie w pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. Pozwolę się nie zgodzić z artystką i narracją liryczną. Jest Radio Pogoda, które oddaje te lata rok po roku muzycznie państwu. To są najpiękniejsze wspomnienia, które przywołujemy piosenka po piosence. Andrzej Dąbrowski do zakochania jeden krok już za chwilę, a później będzie Elvis Presley. I mam jeszcze jedną historię, taką rocznicową, właśnie związaną z Elvisem Presleyem także i z innymi wielkimi gwiazdami. To państwu zaprezentuję tę historię już za chwilę. A gdyby państwo chcieli powspominać i potańczyć przy najpiękniejszych melodiach, to już jutro po godzinie 18, bo piątek, ostatnia letnia wakacyjna potańcówka. Polecamy się. 18,5 minuty po 9.
1: Autopromocja. Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Lulu and the Lovers.
3: Lulu, o nią chodziło. Już wiadomo, do kogo powędruje 8. Nagroda Główna Funduszów Czasów Pogodowych. Zwycięzcą został pan Tomasz. Gratulacje.
2: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane, czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk.

0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare. Z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
11: Została ostatnia reklama.
0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

Elvis Presley w pogodnym poranku Radia Pogoda. Piosenkę It's Now or Never zaśpiewał w 1960 roku, a 5 lat później spotkał się z Beatlesami, to znaczy właściwie oni z nim. I to było dokładnie 27 sierpnia, to jest ta data, której nie wymieniliśmy po godzinie 7, ale już nadrabiam, bo niezwykłe to było spotkanie i wielce tajemnicze. To znaczy wiemy o nim i wiele, i niewiele. Spotkali się w Bel Air, w okolicach Hollywood, bo akurat tam przebywał Elvis Presley. To była jego posiadłość, no ale to nie był ten słynny Graceland, tylko właśnie Hollywood. Beatlesi przyszli, Elvis grał sobie na gitarze basowej, która była podłączona do ogromnego pieca, jak później wspominali, i oglądał telewizję, ale leciały na ekranie same obrazki, natomiast żadnego dźwięku. Beatlesi wtedy pierwszy raz zobaczyli pilota od telewizora, też o tym wszyscy zgodnie mówili, byli bardzo zaskoczeni, że coś takiego istnieje i w ogóle wielkie wow. Ale rozmowa nie bardzo się kleiła. No i wiele lat myślano, że to dlatego, że właściwie już coraz bardziej popularni Beatlesi i wielce już wtedy popularny Elvis Presley byli dla siebie w Stanach Zjednoczonych niejako konkurencją. Tym bardziej, że kilka lat później Beatlesi nagrali w swojej wersji pierwszy przebój Elvisa Presleya, czyli That's All Right Mama. Well, that's

No przyznają państwo, że zupełnie podobnie jak Elvis Presley, Beatlesi wykonali tę piosenkę, ale przecież ideałów się nie poprawia, prawda? No ale wracając do tej historii, kronikarzy, dziennikarzy zastanawiało to, dlaczego każdy z Beatlesów ma właściwie inną relację z tego spotkania. No i to trwało latami i dopiero po latach panowie przyznali, tam co niektórzy, że oni jak jechali na to spotkanie, to w Cadillacu, który ich wiózł, jak się wyrazili, wypili nieco herbaty. Czyli po prostu byli w tak odmiennym stanie świadomości, że nic dziwnego, że się rozmowa nie kleiła, bo jeżeli pan Elvis był w normalnym stanie, a panowie Beatlesi nie za bardzo normalnym stanie, no to się nie mogli dogadać po prostu. Nie ma niestety z tego żadnego nagrania wytwórni, bo podobno coś tam sobie podgrywali na gitarach i trochę nawet zaśpiewali, ale nie ma żadnego nagrania, nikt nie pozwolił na rejestrację tego spotkania. A szkoda, wiedzielibyśmy o wiele, wiele więcej. A tak to możemy się tylko domyślać. No to proszę bardzo, zostawmy pewne rzeczy w sferze domysłów, wróćmy do piolskich najpiękniejszych melodii. Halina Kunicka.

0: Takie jest powiedzenie oby do maja. Cały maj. Grupa Respekt z 70 roku. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 22 minuty będzie godzina 10. Czy Państwo mają już plany na cały dzisiejszy dzień? Bo jeśli nie, albo są elastyczne, to jest takie wezwanie. Strój miasta.
1: Dzisiaj i jutro, wierząc synoptykom, szykuje się przepiękna pogoda. Także kto żyw, na plażę, na skwerki, na ławeczki. Chwytajmy to słońce, bo ono naprawdę jest naszym życiem. Wszystkich bardzo serdecznie mobilizuję. Ja również dzisiaj będę starała się maksymalnie dużo czasu spędzić na słońcu, w ruchu, na świeżym powietrzu. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Antonina.
0: Dziękujemy Pani Antonino. Gdybyśmy mogli, to byśmy skorzystali. Ja mam nadzieję, że taka piękna pogoda będzie w pierwszy weekend września. Wtedy właśnie wybieram się do Trójmiasta. Także proszę tam zamawiać dla mnie miejsce na plaży, niekoniecznie za parawanem, ale za to piękną pogodę. Okej. Za 20 minut 10, za chwilę grupa The Archies, a później Hanna Banaszak w Radiu Pogoda.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
6: Do soboty mleko UHT Polmlek. Złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
5: Milk Patrol.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
12: Szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99.

0: 20% zniżki przy zakupie minimum 2 różnych produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Wpadaj do Lidla już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej, tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Została ostatnia reklama.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: Reklama.

0: Ten głos Hanna Banaszek. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 10 minut będzie godzina 10. Piotr Sworakowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Gdybyś mnie zapytał, Piotrze, co ja tutaj robiłam dzisiaj o poranku.
1: Co ty to tutaj robiłaś dzisiaj o poranku?
0: Testowałam i sprawdzałam, co można za 2000 zł. No i proszę sobie, proszę Państwa, wyobrazić, że z biurem podróży za 2000 zł można na Maltę na cały tydzień.
1: No, z wyżywieniem?
0: Nie.
1: Z wyżywieniem niekoniecznie, ale wyżywienie jest łatwe do złowienia w pobliskim morzu.
0: Otóż to, mówię o tych 2000, bo właśnie tyle jest do wygrania jutro i to ostatnie 2000 w zabawie Fundusz Wczasów Pogodowych, a dzisiaj półfinał.
1: No właśnie, kto się zgłosi i wygra, ten weźmie jutro udział w finale.
0: Zapraszamy serdecznie www.radiopogoda.pl. Tam może proszę kierować swoje zgłoszenia.
1: Oto to.
0: No a Piotr Sworakowski załatwia resztę. Czyli przepytuje na okoliczność.
1: Tak. I stawiam stopnie.
0: No to powodzenia w takim razie. Proszę zostać z Piotrem i Radiem Pogoda i najpiękniejszymi melodiami. Słyszymy się jutro o poranku. A teraz Bem i Bem.

0: Krakowa!
1: Autopromocja.
2: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
1: Jak można określić muzykę wykonywaną przez Marka Grechutę? To połączenie poezji śpiewanej, popu literackiego, kabaretu oraz rocka i jazzu z elementami muzyki klasycznej.
3: Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy.
1: Całej płyty korowód, między innymi tego wybitnego utworu, posłuchamy w ramach ostatniej wakacyjnej płyty na lata.
2: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10. Zaprasza Asia Kruk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
5: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
4: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
5: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
4: No w Brikomanie, a gdzie?
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
7: Słuchaj, Marian.
5: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
5: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Została ostatnia reklama.
10: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
11: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
1: Reklama.
12: Czarny Alibaba w wykonaniu Heleny Majdaniec i Czerwono-Czarnych, a potem There's a Kind of Hush i The Carpenters. Te najpiękniejsze melodie zabrzmią w Radiu Pogoda za kilka minut, bo teraz mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości.
13: Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Wśród ofiar nie ma Polaków. Polska domaga się od Facebooka miliarda złotych kary. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
13: Michał Pierzchowa. Niemal 1500 osób, w tym kilkuset obcokrajowców, jest poszukiwanych w Nepalu po tym, jak błyskawiczna powódź zmiotła prawie wszystko, co było na jej drodze. Błotnista lawina zalewała miasta i wioski. Nie żyje prawie 200 osób. Polskie MSZ zapewnia.
14: Na ten moment nie mamy informacji o poszkodowanych obywatelach Polski. To jest informacja z naszej ambasady w Delhi.
13: Mówi wiceszef resortu spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Przyczyną powodzi było najprawdopodobniej osunięcie się ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniającego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który w imieniu polskiego rządu zawnioskował do Komisji Europejskiej, aby nałożyła na właściciela Facebooka i Instagrama karę w wysokości miliarda złotych. Chodzi o brak kontroli koncernu Meta nad publikowanymi treściami i o sprawę oszukańczych reklam, w których wykorzystywany jest wizerunek znanych osób i które w niekontrolowany sposób są powielane w portalach społecznościowych. 5 kolejnych samolotów F-35 przyleci jutro do Polski i ogłosiła to właśnie wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Oznacza to, że polska armia będzie dysponowała 8 samolotami tego typu. Całość dostaw 32 maszyn ma się zakończyć w 2029 roku. Samoloty, łącznie dwie eskadry, trafią do baz w Łasku, w Bałtyckim i w zachodniopomorskim w Świdwinie. Na stacjach taniej niż wczoraj benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,57, a olej napędowy 7,47. To już ostatnie dni z obniżkami, jedynie do końca sierpnia, więc do najbliższego poniedziałku obowiązuje rządowy program obniżający stawkę podatku VAT. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Próbę generalną przed nowojorskim turniejem oblała natomiast Maja Chwalińska. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
0: Martyna Kubka ma 25 lat, ale jeszcze nigdy nie grała w singlu wielkoszlemowego turnieju. Od spełnienia marzeń dzieli ją już tylko jeden mecz, bo w drugiej rundzie eliminacji 182 w światowym rankingu Polka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3, 6-2. Teraz czekają starcie z Rosjanką Krystyną Liutową, którego stawką będzie gra w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym turnieju. Pozostali Polacy już odpadli z eliminacji. Max Kaśnikowski i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie, a Linda Klimowiczowa wczoraj w rundzie drugiej. Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak spokojnie szykują się do gry w pierwszej rundzie. Maja Chwanińska postanowiła zagrać jeszcze w Meksyku, ale występ w Monterrey zakończył się ekspresowo. Już w pierwszym meczu rozstawiona z trójką Polka przegrała dziś z Amerykanką Alicia Parks 6-3, 2-6, 2-6.
13: Wszystkie spotkania oglądamy i będziemy je relacjonować.
2: Pogoda.
13: Przez cały dzień w większości kraju będzie słonecznie, jedynie na wschodzie i na krańcach południowych może się bardziej chmurzyć, a na wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Najcieplej na południu 26 stopni, w centrum 23, na północnym wschodzie 21.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
15: Lato, lato, lato czeka.
12: Wczoraj obiecałem, że wrócimy dzisiaj do piesków, bo było parę Państwa opowieści, które ustąpiły miejsca kabaretowi tej i one dzisiaj się pojawią. Jedna za kilka minut, druga po 11:00. Pomiędzy nimi zajmie nas pewna wakacyjna podróż sprzed lat. Tymczasem mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii na lato w wykonaniu Heleny Majdaniec, duetu The Carpenters i Grażyny Świtały. Dzień dobry.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr

0: To Grażyna Świtała w nostalgicznej piosence Tak jak przed laty. Wróćmy teraz do wczorajszego święta i związanych z nim Państwa opowieści. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Panie Kacusiu. Ja w sprawie psa. Otóż około 30 lat temu mieliśmy psa, oczywiście wielorasowca. To był mieszaniec, tak mniej więcej foksteriera z wilczurem. Wyglądał przezabawnie. Może nie był piękny, ale był nieprawdopodobnie interesujący. I któregoś roku, zresztą jak wyjeżdżaliśmy zawsze na wakacje, to zostawialiśmy go teściom pod opieką. Tu jest taki przepiękny park, ktoś chodził z nim na spacery. Bardzo lubił, bo pies wywoływał niesamowite zainteresowanie. Jeszcze na dodatek nazwaliśmy go Melon, no bo nie wiedzieliśmy, co z tego wyrośnie, bo takiego małusieńkiego dostaliśmy. W każdym razie jakaś pani była bardzo zainteresowana tym psem, tak go bez przerwy obserwowała, wreszcie podeszła do teścia i pyta się, wie pan, co to jest za rasa? A też mówi, pani, to jest taka najnowsza rasa. Teraz to będą bardzo modne psy, samuraj hiszpański. I niech pan sobie wyobrazi, panie Piotrusiu, że ta kobieta w to uwierzyła. No i już nasz Melon właśnie został rasy samuraj hiszpański. No i jego rasa się na nim niestety, ale skończyła. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, a szczególnie wszystkich, którzy uwielbiają psy, koty i inne zwierzęta.
0: Czyli wszystkich, jak tu stoimy, siedzimy, leżymy i słuchamy. Odwzajemniam pozdrowienia oczywiście. Samuraj hiszpański, no to brzmi jak Eskimos równikowy, bardzo egzotycznie. Sam bym pewnie uwierzył. Do Międzynarodowego Dnia Psa jeszcze dzisiaj wrócimy, mimo że on był wczoraj, a teraz posłuchajmy Sławy Przybylskiej.

lada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filipsie. Co ty robisz? Zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada? Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł

0: rada, to być może trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cnot aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!
0: Eskapady zniknie i ty wiecie, co ty robisz z Lipsiem.
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty ze się masz maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5.

0: Co nowego, kotku? Pytał Tom Jones w Radiu Pogoda. A pytanie nie do mnie, ale pewnie dobrze będzie przypomnieć, że w tym tygodniu codziennie spotykamy się z Tadeuszem Osipowiczem, który zadaje Państwu zagadki dotyczące kabaretu tej. W nagrodę za najszybszą poprawną odpowiedź jej autor lub autorka otrzymuje książkę Tadeusza Kabaret z tej z tyłu sceny. I ta zabawa zajmie nas po 13. No a około 12.30 oczywiście dzisiaj czeka nas przedostatnia rozgrywka w zabawie Fundusz Czasów Pogodowych. I ciągle można się zgłaszać do tej zabawy na stronie radiopogoda.pl, żeby wziąć udział w jutrzejszych rozgrywkach o 2000 zł.
1: Reklama. Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
9: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
11: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
15: Została ostatnia reklama.
16: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
17: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.

0: Teraz jedna z ostatnich Państwa opowieści o wakacyjnych podróżach. Od razu uprzedzę, że nie będzie łatwo, bo środek transportu z tych nie największych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wiele lat temu z małymi dziećmi pojechaliśmy z mężem i z moją mamusią do Lwowa maluchem, śladami naszego dziadka. No, było wiele przygód, bo i w trakcie psuł się ten maluch, ale daliśmy sobie świetnie radę. W takich warunkach tyle osób jechało jeszcze z bagażami, to naprawdę był wielki wyczyn. Pozdrawiam serdecznie, Iza.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Izo. Też kiedyś podróżowałem maluchem z rodzicami. Pojechaliśmy do Francji szlakiem zamków nad Loarą, maluchem pod namiot. Oczywiście z własnym wyżywieniem, więc tego miejsca było naprawdę mało, ale za to jakie wspomnienia.

0: Zofia i Zbigniew Framerowie śpiewali o nocach i dniach. Jeśli chodzi o noce, to nie wiem, ale niektóre dni wrześniowe na pewno będą nasze. Na przykład 12 września, czyli dzień inauguracji warszawskich Dni Seniora, kiedy spotykamy się z Państwem na Placu Centralnym w Warszawie. O 12 wręczenie kluczy do miasta przed ratuszem na Placu Bankowym, potem barwny korowód ulicami Warszawy na Plac Centralny, a tam moc atrakcji, wśród których na przykład koncert Budki Suflera, karaoke, występy seniorów oraz potańcówka z Radiem Pogoda, no i kilkadziesiąt stoisk, które na pewno zainteresują niejednego seniora. Także spotkajmy się 12 września po południu przed Pałacem Kultury.
1: Autopromocja.
2: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser.
2: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
3: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
4: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
6: No, bo mają wszystko taniej.
5: A jeszcze jakiś?
6: Bo mają najlepszy wybór.
5: No i?
6: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
5: Ciekawe, co jeszcze?
6: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
7: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
13: Chcę rzucić palenie.
14: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
17: Desmoxan. I już nie palisz.
18: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Została ostatnia reklama.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
5: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: O.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Wanda Jackson zaproponuje za chwilkę prywatkę, potem pojawi się jedna z najpiękniejszych melodii Ireny Jarockiej, co mnie w tobie zachwyciło. Wszystko usłyszymy za kilka minut, bo teraz mamy dla Państwa w Radiu Pogoda najważniejsze wiadomości.
15: Problemy z GPS-em? Na północy Polski rośnie skala zakłóceń. Para prezydencka zaprasza do udziału w narodowym czytaniu Dziadów Mickiewicza. Rekordowy set w meczu siatkarzy. Posłuchajcie, jak długo trwał.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
15: Michał Pieszkała. Rośnie skala zakłóceń systemów nawigacji satelitarnej w północnej Polsce. Dane ekspertów z Instytutu Łączności wskazują, że w tym roku w niektórych miesiącach tylko w co dziesiąty dzień w Trójmieście i okolicach nie było takich problemów. Doktor Rafał Niski z Instytutu mówi, że kłopoty nie dotyczą już tylko aplikacji taksówkowych czy jednośladów na wynajem.
17: Możemy mieć taką sytuację, że nas zlokalizuje smartfon zupełnie w innym miejscu i nie jesteśmy w stanie odebrać przesyłki. Aplikacja bankowa stwierdzi, że nagle jesteśmy za granicą i odmówi nam dostępu do naszych środków. Czy nasze dzieci, które mają jakieś smartwatche, nagle znajdują się na środku Bałtyku, co może spowodować poważny stres.
15: Ekspert zaleca mieć ograniczone zaufanie do aplikacji opartych na lokalizacji GPS. Trzeba też bardzo uważać na posługiwanie się dronami, nad którymi nad Bałtykiem bardzo łatwo stracić kontrolę. Seria wybuchów w ukraińskiej stolicy. Rosjanie po raz kolejny w ciągu kilkunastu godzin dronami i rakietami zaatakowali Kijów. Niemal przez całą noc atakowana była także Odessa. Według amerykańskiego wywiadu Rosjanie tej zimy chcą znacznie zwiększyć liczbę ataków na ukraińskie miasta, ostrzeliwując je praktycznie codziennie. Para prezydencka zaprasza do udziału w Narodowym Czytaniu Dziadów Adama Mickiewicza. To jedno z najważniejszych dzieł polskiej kultury, prawdziwa lektura lektur, stwierdził prezydent. Finał akcji odbędzie się w sobotę, 5 września. Akcja Narodowego Czytania zainicjowana została w 2012 roku wspólną lekturą Pana Tadeusza. W kolejnych latach odbywało się wspólne czytanie m.in. dzieł Fredry, Sienkiewicza czy Prusa. W ubiegłym roku była to poezja Jana Kochanowskiego. 2, 3, a może 4. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy. Michał Waszkiewicz.
18: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trudno uwierzyć, że wyjazdowe rewanże będą dziś czymś więcej niż tylko formalnością. Choć trener drużyny z Białegostoku Adrian Siemieniec mówi o bojowym nastawieniu.
7: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Przyjechaliśmy, żeby wygrać spotkania, a nie żeby bronić zaliczki.
18: Trudniejsza przeprawa czeka nasze drużyny w walce o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa zagra z Hajdukiem po tym, jak w Splicie zremisował 2-2, a Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Monako, a dziś zamierza powalczyć, mówi trener Michał Gaszparik.
13: Ta wiara na pewno jest, prawdopodobnie decydująca w tym meczu będzie ta pierwsza bramka.
18: Jaga zagra o 18:00, Górnik o 18:45, Raków o 19:00, a Lech o 20:00.
19: Aż 89 minut trwał set w towarzyskim meczu siatkarzy Włochy-Niemcy. Według Niemieckiego Związku Piłki Siatkowej długość tego seta jest światowym rekordem w oficjalnych meczach. Dotychczas najdłuższą partię trwającą 62 minuty zanotowano w spotkaniu Argentyna-Polska w Lidze Narodów.
16: Pogoda.
19: 26 stopni pokażą dzisiaj termometry na południu kraju, w centrum 23, na północnym wschodzie najmniej 21. Wszędzie sporo słońca, chociaż na wschodzie i krańcach południowych może nieco bardziej się chmurzyć.
16: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
20: Lato, lato, lato czeka.
14: Za kilka minut poznamy jeszcze jednego bardzo oryginalnego pieska, o którym mieli Państwo usłyszeć wczoraj, kiedy świat świętował Dzień Psa, a za pół godziny w cyklu Pogodne Lato spróbujemy sobie przypomnieć, jak ono wyglądało w 1981 roku. A teraz posłuchajmy najpiękniejszych melodii na lato w wykonaniu Wandy Jackson, Ireny Jarockiej i grupy Pod Budą. Dzień dobry.
16: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Coś mi mówi, że ta prośba Andrzeja S. i Grzegorza T. pozostaje wciąż aktualna, ale nie zamierzam teraz zajmować Państwa uwagi ani polityką, ani administracją, bo pieski czekają. To znaczy jeden, ale taki godzien wspomnień. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, mówi Barbara z Poznania. Ja miałam Bernardyna. Jak on był mały, to wchodził mi pod taki stolik, co miał tylko cztery wąskie nóżki malutkie i tam sobie leżał. Jak już był trochę większy, wstawał i z tym stolikiem na grzbiecie chodził po pokoju, aż sobie przypomniał, że jest pod nim i się wyciągał. Dziękuję, do widzenia.
1: To ja dziękuję za tę opowieść. Wyobraziłem sobie, jak ten pies potężnej przecież rasy wstaje z tym stolikiem na grzbiecie. Tak sobie myślę, że może dawno, dawno temu jego przodek, któryś z jego przodków musiał pokazać się jakiemuś żółwiowi, który podchwycił pomysł i wykształcił sobie skorupę jako dom, żeby też mieć taki stolik na grzbiecie. Rena Rolska teraz. Chciałabym, a boję się, a potem usłyszymy grupę Smoki w Radiu Pogoda.

0: If you think you know how to love me, to była grupa Smokey i ich przebój z 75 roku. W niedzielę od 10 będziemy słuchać 4 lata starszej płyty na lata. Asia Kruk opowie o korowodzie Marka Grechuty z 71 roku, o tym jak go nagrywano, którzy muzycy wzięli udział w nagraniach, no i przede wszystkim usłyszymy wszystkie piosenki z tej płyty od utworu Widzieć Więcej, począwszy na Niebieskim Młynie, kończąc, a właściwie nie kończąc, bo zmieszczą się jeszcze dodatki. O tym, co to będą za dodatki, dowiemy się już w niedzielę, między 10 a 14 w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: Lulu and the Lovers.
0: Lulu, o nią chodziło. Już wiadomo, do kogo powędruje 8. Nagroda Główna Funduszu Czasów Pogodowych. Zwycięzcą został pan Tomasz. Gratulacje.
3: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
9: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
15: 30 sierpnia
14: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
15: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
14: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
16: Została ostatnia reklama.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.

0: pogodne lato
1: roku 1981.
0: Z radiem Pogoda.
1: 27 lipca swoją premierę miał film Andrzeja Wajdy Człowiek z żelaza.
2: Maciek Tomczyk. Alkoholik, szpital psychiatryczny. Czyny chuligańskie, a to jego żona.
3: Są dowody, że ma powiązania z Zachodem, wolną Europą, CIA i z czym tylko chce.
4: Nie za dużo tego kochamy.
5: Nie mącisz, nie utrudniać siedzieć cicho. Nic nie można zmienić, rozumiesz? Nic.
6: My władzą dzielić się nie będziemy.
7: I co jest na końcu tej drogi?
8: Pan się pytał, co ja o tym sądzę. To przecież musi być wygrana. A jak nie teraz, no to następnym razem.
1: Jeżeli chodzi o te przełomowe sprawy, to w sierpniu 81 roku w gdańskiej hali Oliwie odbył się pierwszy przegląd piosenki prawdziwej zakazane piosenki, a jeśli chodzi o życie codzienne, to...
9: Oto nasza rzeczywistość. Wszystkim jest kartka. Ani się obejrzeliśmy, jak zostaliśmy ludźmi z papieru. Mało kto wyznaje się w tym gąszczu kuponików i numerków, grup, klas i kategorii.
1: No właśnie, a 1 sierpnia obniżono normy kartkowe na mięso i wprowadzono kartki na proszek do prania. A na świecie 29 lipca Lady Diana Spencer poślubiła księcia Walii i następcę brytyjskiego tronu Karola.
10: Charles Philip Arthur George, wilt thou have this woman to thy wedded wife?
11: I will.
10: Diana Francis. Wilt thou have this man to thy wedded husband?
12: I will.
1: A potem było wielkie świętowanie. 1 sierpnia w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła też nadawanie telewizja muzyczna, która miała zrewolucjonizować tę branżę.
13: 5, 4, we've gone for main engine start, we have main engine start.
14: Ladies and gentlemen, rock and roll.
1: I 1 sierpnia to był początek, a pierwszym pokazanym teledyskiem był Video Killed the Radio Star zespołu The Buggles. Pogłoski o śmierci radia okazały się mocno przesadzone, ale od tamtej pory muzyczne teledyski stały się nieodłącznym, jeśli nie głównym elementem promocji muzycznej.
0: Pogodne lato z radiem Pogoda.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Poczuj się na parę chwil.

0: Wanda Warska w pięknej piosence Dzień dobry to ty. Przed nami lada chwila przeboje zespołu The Tremolos, Here Comes My Baby i Maryli Rodowicz, Diabeł i Raj.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofa.
11: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
12: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na mediaexpert.pl?
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
1: Została ostatnia reklama.
19: Boli, swędzi,
20: piecze, a do tego nawraca.
21: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: najpiękniejsze lato w Radiu Pogoda.

0: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
1: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
8: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
7: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne, oprócz plecaków i papierów sero, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland. Reklama.
9: Za chwilkę w Radiu Pogoda usłyszymy Krzysztofa Krawczyka śpiewającego piosenkę Ostatni raz zatańczysz ze mną i Annę Jantar w utworze Żeby szczęśliwym być. A tę chwilkę dzielącą nas od muzyki wypełnią teraz najważniejsze wiadomości.
10: Szef PKOL-u zatrzymany. Chodzi o zegarek i giełdę Zonda Krypto. Polska też chce kary dla Mety, właściciela Facebooka i Instagrama. Parki nie dla hulajnóg elektrycznych. Polskie miasta już planują zmiany.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. W obstawie i w drodze do prokuratury w Katowicach jest prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymanie odbyło się na zlecenie prokuratury w ramach śledztwa dotyczącego Zonda Krypto, zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Śledczy badają, czy faktycznie Radosław P. miał otrzymać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian szef PKOL-u miał wykorzystać swoje kontakty z rządzącymi, by zapewnić Kralowi bezkarność, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
11: Ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców z Zonda Krypto, był rozciągnięty. Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, które w przyszłości też będą skutkowały zarzutami. Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto.
10: Prezes PKOL-u utrzymuje, że zegarek był jego prywatnym zakupem za prywatne pieniądze przekazane w ratach Przemysławowi Kralowi, czyli szefowi Zonda Krypto. Dziś ruszają sekcje zwłok polskich pielgrzymów, którzy zginęli w tragicznym wypadku na autostradzie na Węgrzech. Ich ciała wczoraj przetransportowane zostały do Krakowa wojskowymi samolotami CASA. Marcin Starzec śledzi tę sprawę.
12: Każde z ciał zbadają specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej. Prokuratura chce w ten sposób dokładnie ustalić przyczyny śmierci. Dopiero po zakończeniu sekcji trumny będą mogły zostać przekazane rodzinom zmarłych. Wciąż trwa też leczenie poszkodowanych. W węgierskich szpitalach pozostają 3 najciężej ranne osoby. Kolejnych 3 rannych leczy się w szpitalach w Rzeszowie.
10: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Meczugorje zjechał z drogi. Zginęło 12 z 59 pasażerów. Polski rząd chce kary dla amerykańskiego koncernu technologicznego Meta i to kary wysokie, bo w wysokości 250 milionów euro. Jest już w tej sprawie wniosek ministra cyfryzacji do Komisji Europejskiej. Wśród zarzutów dezinformujące treści, które są reklamami, na których Meta jako koncern zarabia, o czym Szymon Kępka.
13: Katalizatorem zdecydowanych działań rządu wobec amerykańskiej Mety jest przypadek Rafała Brzoski i deepfake'ów z jego udziałem. On sam również chce zmian.
14: Chcemy, aby ci, którzy zarabiają na przestępstwach lub są współsprawcami przestępstwa,
3: po prostu za to ponosili realną odpowiedzialność finansową. Pewnie państwo zauważyliście, jak szybko Meta w dniu wczorajszym zawarła ugodę ze Stanami, które pozwały Metę.
13: Ruch wicepremiera Gawkowskiego komentuje już Pałac Prezydencki, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
14: No jeżeli rzeczywiście doszło do naruszenia jakichś przepisów, to działanie pana premiera Gawkowskiego jest słuszne, w tym sensie, że powinno być to zbadane obiektywnie.
13: Teraz ruch po stronie Komisji Europejskiej.
10: Wczoraj Meta zgodziła się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające w sieci amerykańskie dzieci po zarzutach o ich uzależnianie. Wyrzucenie hulajnóg elektrycznych z parków planuje Łódź. To odpowiedź na pojawiające się coraz częściej niebezpieczne sytuacje z udziałem użytkowników tych pojazdów. Odpowiednie zapisy miałyby trafić do regulaminów. Konsultacje społeczne już po wakacjach, a zakazy w parkach miałyby się pojawić do końca roku.
15: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
6: Pogoda.
10: W całym kraju dziś więcej słońca i tylko umiarkowane zachmurzenie, szczególnie na wschodzie, bo tam dziś także słabe przelotne opady deszczu. Najcieplej na zachodzie i południu do 26 stopni, w centrum do 23, miejscami 4, najchłodniej na Pomorzu i Podlasiu 21 stopni.
15: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
16: Lato, lato, lato czeka.
9: Najpiękniejsze melodie na lato wracają do Radia Pogoda. Nie zamierzamy rezygnować z lata, bo pogoda dopisuje, mimo że sierpień i całe wakacje mają się ku końcowi. Przed nami przeboje Krzysztofa Krawczyka, Anny Jantar i Johnny'ego Casha, a potem pojawią się pewne życzenia wraz z zaproszeniem. A za około pół godziny usłyszymy ostatni z tegorocznych półfinałów rozgrywek funduszów czasów pogodowych. Stawką będzie miejsce w jutrzejszym finale, a państwo ciągle mogą dołączać do funduszu na stronie radiopogoda.pl. Piotr Sforakowski. Dzień dobry.

0: of Fire i Johnny Cash w Radiu Pogoda. Wiemy, że niektórzy z Państwa nie mogą się doczekać powrotu po wakacjach koncertu życzeń i Roberta Janowskiego, ale też niektórzy z Państwa mają bardzo wyraźne powody. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Tu mówi Jerzy z Wrocławia. Chciałbym prosić o melodię dla mojego przyjaciela z Poznania, Marka H., członka klubu Pogodnych Ludzi, który obchodzi dzisiaj urodziny, którego miałem przyjemność poznać w Nałęczowie. Wszystkiego najlepszego dla wspaniałego Marka z Poznania i członków klubu Pogodnych Ludzi. Zapraszam na Dni Seniora do Wrocławia 18 września oczywiście z Radiem Pogoda. Fantastyczna zabawa zapewniona. Do zobaczenia we Wrocławiu, Jerzy.
0: Do zobaczenia, panie Jerzy. Radio Pogoda stawi się na pewno. Państwa również do tego namawiamy bardzo. Zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie uczestniczyli w takiej uroczystej inauguracji z marszem kapeluszy dookoła rynku czy z koncertem Haliny Frąckowiak połączonym z prywatką Radia Pogoda, która będzie takim zwieńczeniem tego dnia i oczywiście okazją do wspólnej zabawy. Jeśli będą Państwo 18 września w okolicach wrocławskiego rynku i Placu Solnego, to proszę wpaść, nie pożałują Państwo. A jeżeli chodzi o życzenia, to oczywiście Radio Pogoda dołącza się do nich. Wszelkiej pomyślności, panie Marku. Do życzeń dołączam piosenkę Zbigniewa Rawicza za momencik, a dla wszystkich, którzy dziś obchodzą swoje osobiste święto, Seweryn Krajewski potem zaśpiewa Baw mnie. I tylko przypomnę, że koncert życzeń i Robert Janowski wracają do Radia Pogoda w następną sobotę i niedzielę, czyli 5 i 6 września.

ojczyźnie twojej smutna zima, a tu u nas wiosną wszystko tchnie, więc czekam w cieniu palm i wzrok.

0: Seweryn Krajewski w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy przeboje Raffaelli Carri i Violetty Villas, a potem to już przyjdzie czas na przedostatnią rozgrywkę tegorocznej edycji Funduszów Czasów Pogodowych.
1: Autopromocja.
0: Pojawią się wielcy artyści, czyli piosenka kabaretowa, wielcy politycy, na moment i w sposób nieszkodliwy dla nikogo, oraz dwa programy Teja, o których już była mowa podczas naszych sobotnich spotkań, ale warto im poświęcić jeszcze kilka minut.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: Tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Fundusz Wczasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Przed nami przedostatnia rozgrywka tegorocznej jubileuszowej, bo 10. edycji naszej wakacyjnej zabawy Fundusz Wczasów Pogodowych. Do wzięcia są już jutro 2000 zł na finansowe wsparcie Państwa wypoczynku, czyli ostatnia z 9 głównych nagród tej edycji. Wręczę ją jutro, a dziś sprawdźmy, kto zapewni sobie miejsce w tym ostatnim finale. Właśnie o to będzie się toczyć dzisiejsza rozgrywka między jedynym zwycięzcą tego tygodnia jak dotąd, panem Wojciechem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: A panem Waldemarem, który dzisiaj wchodzi do gry od razu do półfinału. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Krótkie przypomnienie, że pojedynek odbywa się w rundach po jednej zagadce muzycznej dla każdego z uczestników. Za poprawne rozwiązanie jest punkt. Po każdej rundzie sprawdzam stan punktacji i jeżeli któryś z panów będzie mieć więcej punktów od drugiego, wygrywa. Gotowi na rozgrywkę?
3: Tak.
1: No to zaczynamy od zagadki dla pana Waldemara. Kto to śpiewa, panie Waldemarze?
4: Nigdy więcej.
1: I teraz 5 sekund na odpowiedź. Panie Waldemarze.
3: Mateusz Czałowski.
1: Czas minął i tak. Piotr Szczepanik. Panie Waldemarze, jeszcze nic straconego. Teraz jest zagadka dla pana Wojciecha. Panie Wojciechu, kto to śpiewa?
4: O Marianno,
1: i 5 sekund na odpowiedź.
3: Bogusław Metz.
1: Bogusław Metz to jest właściwa odpowiedź. Ma pan punkt, pan Waldemar nie ma żadnego. W ten sposób poznaliśmy imię jednego z jutrzejszych finalistów naszej zabawy Fundusz Wczasów Pogodowych. Jutro mniej więcej o tej porze w Radiu Pogoda o 2000 zł zagra pan Wojciech. Gratulacje.
3: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam pana Waldemara.
1: A dla pana Waldemara mam nagrodę pocieszenia. W podziękowaniu za udział w dzisiejszej rozgrywce mam dla pana zestaw upominków od Radia Pogoda. Wśród nich nasz pogodny niebieski kubeczek, coś do czytania, jeszcze parę innych radiowych drobiazgów.
3: Dziękuję bardzo, cieszę się.
1: Niech dobrze służą. No a dla państwa mam propozycję, bo jest jedno miejsce wolne w finale od razu, więc teraz zgłaszając się do naszej zabawy mogą państwo od razu wejść do głównej rozgrywki i przy odrobinie wiedzy i szczęścia zgarnąć 2000 zł panu Wojciechowi sprzed nosa. Oczywiście pan Wojciech ma podobny cel, ale państwo nie muszą się z tym liczyć. Także zapraszam na stronę radiopogoda.pl, a nuż to państwo znajdą się jutro w finale Funduszu Wczasów Pogodowych i wygrają 2000.
0: Fundusz Wczasów Pogodowych w Radiu Pogoda.

0: Hanna Banaszak i Jan Izbiński brawurowo zaśpiewali tę piosenkę z tekstem Williama Szekspira. Pozostając przy literaturze, przypomnę, że dziś o 22:00 czeka nas lektura hrabiego Monte Cristo w interpretacji Wojciecha Masiaka. To już końcówka tej powieści Aleksandra Dima. Od września będziemy słuchać Wojtka czytającego nam inną powieść, ale oczywiście do tej będzie można wrócić w każdej chwili, zaglądając do archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl.
1: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: Tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
6: 30 sierpnia
5: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
6: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
5: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
14: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
15: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
16: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
20: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Została ostatnia reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Media Expert, dalej masz.
24: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Od czwartku do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 5 plus 7 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 12 artykułów szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
7: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
0: Została ostatnia reklama.
8: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w multimedialnym parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Reklama.
9: Najpiękniejszych melodii Joda Sena, O Champs-Élysées oraz Anny German, A jeżeli mnie pokochasz, będziemy słuchać już za kilka minut w Radiu Pogoda. Ale najpierw posłuchajmy najważniejszych wiadomości.
10: Po bardzo spokojnym zatrzymaniu trwa transport szefa PKO-lu do prokuratury. Wielkie balony wylądowały w Polsce, interweniowali pirotechnicy. Wakacje kończą się, ale upały jeszcze przed nami. Są alerty pogodowe.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
10: Agnieszka Trajnowska-Bis. Zatrzymanie przebiegło bardzo spokojnie, tak o dzisiejszej akcji w sprawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego mówi policja. Funkcjonariusze cały czas prowadzą czynności na miejscu zatrzymania Radosława P., który obecnie jest przewożony do prokuratury w Katowicach. Zatrzymanie ma związek z aferą Zonda Krypto. Nieoficjalnie chodzi m.in. o przyjęcie korzyści majątkowej, czyli drogiego zegarka. O dużej aferze mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
11: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczą pieniądze, na co szły te pieniądze, dlaczego ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców z Zonda Krypto, był rozciągnięty.
10: A minister sprawiedliwości we wpisie w mediach społecznościowych sugeruje, że szef PKO-lu usłyszy prawdopodobnie jeszcze dziś zarzuty. Policja odnalazła 4 balony, które nadleciały znad Białorusi. To balony przemytnicze z doczepionymi ładunkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wylądowały w Jaśnicach, na dachu budynku urzędu gminy, na polu w Jabłonce Kościelnej, w Zygmuntach na linii energetycznej oraz w Tajnie Podjeziornym. W sprawie interweniowali pirotechnicy. W sumie zebrano i zabezpieczono ponad 30 tysięcy paczek papierosów. Jak donoszą mundurowi, to jedna z większych konstrukcji balonowych, które kiedykolwiek wleciały do Polski. Ponad 270 osób zginęło, prawie 1500 wciąż uważa się za zaginione. To najnowszy tragiczny bilans wczorajszej powodzi błyskawicznej w Nepalu i Tybecie. Wśród ludzi, których los pozostaje nieznany, jest niemal 800 cudzoziemców. Polskie MSZ uspokaja, że nie posiada informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy, o czym Tomasz Rochowski.
12: Wśród zaginionych turystów jest ponad 100 obywateli Indii, 54 Amerykanów, więcej niż 30 Brytyjczyków i tyle samo Australijczyków.
13: Nepal
12: Nepal jest krajem rozwijającym się, nie dysponuje takimi zasobami, jakie my mielibyśmy w takim przypadku, więc dostęp do informacji jest utrudniony. Mówił premier Australii Anthony Albanese. Wysłanie pomocy na miejsce ogłosiły między innymi USA, Chiny, Unia Europejska oraz Indie. Początkowo nepalskie władze przypuszczały, że do powodzi doprowadziło trzęsienie ziemi. Amerykańska służba geologiczna przekazała jednak, że jej przyczyną było zawalenie się lodowca, masa błota i skał runęła do rzeki, wywołując katastrofalną powódź w miasteczkach i dolinach.
10: Udało się wyczyścić kanał Gliwicki. Od kilku dni nie odnotowano tam śniętych ryb, nie ma też złotej algi. Wciąż obowiązują wdrożone środki bezpieczeństwa, które mają zapobiec rozwojowi złotej algi i w konsekwencji śnięciu ryb. Odpoczywając w ostatnich dniach wakacji nad morzem, mają szczęście. Na wszystkich bałtyckich kąpieliskach wiszą białe flagi. W większości nadmorskich miejscowości sezon kąpieliskowy zgłoszony jest do poniedziałku, 31 sierpnia. Ratownicy będą więc dyżurować na plażach w ostatni weekend wakacji i w poniedziałek. Wakacje się kończą, ale upały jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. Na jutro Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia najniższego, pierwszego stopnia przed upałem w czterech województwach od zachodu po południe kraju. Alerty zostały wydane dla części województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura dojdzie tam jutro do nawet 31 stopni.
13: Pogoda.
10: Sporo dzisiaj słońca na wschodzie i na krańcach południowych, tylko trochę więcej chmur. Na wschodzie może jeszcze pokropić deszcz. Na termometrach do 21 stopni na Podlasiu, do 23 miejscami 24 stopni w centrum, najcieplej na południu, tam do 26.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
14: Lato, lato, lato czeka.
9: W tym tygodniu po 13 rezerwujemy sobie czas na zagadki o kabarecie tej. Zadaje je Tadeusz Osipowicz, jeden z członków tego kabaretu i jego archiwista oraz autor książki Kabaret tej z tyłu sceny. Nagrodą za najszybsze podanie poprawnego rozwiązania jego zagadki jest egzemplarz tej książki, a zagadkę usłyszą Państwo za chwilkę, bo teraz będziemy słuchać najpiękniejszych melodii na lato. Żoda Sena, Anny German i Krystyny Sienkiewicz. Dzień dobry.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Tak, to już ta pora, kiedy padają pytania w sprawie kabaretu tej, a państwo udzielają odpowiedzi, mniej lub bardziej poprawnych. Dzisiaj, zanim to pytanie padnie, proszę posłuchać, co autor książki o kabarecie tej, Tadeusz Osipowicz, chce państwu powiedzieć.
1: Próbujecie na pewno odpowiedzieć i ciężko się ogarnąć, bo jest tyle takich ciężkich pytań, które ja zadaję, ale może wam pomoże taka rzecz, że w języku rosyjskim słowo ogarnąć to jest słowo razabraca. I Wilniuki bardzo często używają tego słowa razabraca jako rozbierze. Czyli ja, robiąc kiedyś biznesy w koło Białegostoku, chciałem powiedzieć, niech się pani ogarnie. I powiedziałem, niech się pani rozbierze, a potem do mnie zadzwoni. I ona potem poszła, narzekała do swojego dyrektora, że Tadek mówi...
0: Że ją molestujesz.
1: No, że nie wiem, jakie słowa używa, dopiero potem musiałem ją wytłumaczyć, że to jest po prostu wileńska polszczyzna. Także
0: trzeba będzie się rozebrać i odpowiedzieć na pytanie, które Tadeusz teraz zada.
1: Pamiętacie pewnie taki sketch Maluch? Jeden z najbardziej popularnych, bo telewizja to nagrała w Olsztynie w 1981 roku. Zenek siedział na krześle, Bodzio był motorem. Jakiej marki był to samochód?
0: Czy to był Fiat 125P? Czy to była Syrenka 105L?
1: A może polski Fiat 126P?
0: 22 444 4004. Czekam na państwa prawidłowe odpowiedzi.

0: Jakim samochodem był Bohdan Smoleń w skeczu Maluch? Czy to był Fiat 125P, Syrenka 105L, czy Fiat 126P? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Sądzę, że to była Syrenka 105.
0: Sprawdźmy, co autor na to.
2: No prawie dobra odpowiedź, ale niedobra.
0: Także to jednak nie była Syrenka 105, ani żadna inna. Prawidłową odpowiedź usłyszymy za około 10 minut. Dowiemy się też, kto jej najszybciej udzielił.
3: Radio Pogoda.

0: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Prognoza na dziś. W Mandorii zawsze piękna pogoda i rodzinna frajda na bajecznie wysokim poziomie. Pod dachem czeka całe renesansowe miasteczko, ponad 30 atrakcji, w tym 5 rollercoasterów. Tu można bawić się cały dzień, bez oglądania się na deszcz czy wiatr. Rodzinny park rozrywki Mandoria. Największy całoroczny park rozrywki pod dachem w Europie. Zapraszamy. Wejdź na mandoria.com. Mandoria. Zawsze jest pogoda na dobrą zabawę.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kaufland jest!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Tony Christie z That's the Way to Amarillo w Radio Pogoda. Pytanie zadane przez Tadeusza Osipowicza i przeze mnie dotyczyło dzisiaj samochodu, który imitował Bohdan Smoleń w skeczu Maluch. W tej sprawie witam na antenie Radia Pogoda pana Maksymiliana. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To załatwmy tę sprawę szybko. Czy Bohdan Smoleń był Fiatem 125P, syrenką 105L czy Fiatem 126P?
1: Oczywiście był polskim Fiatem 126P produkowanym w fabryce samochodów małoliterażowych w Bielsku-Białej.
0: Albo w Tychach. Ale to sprawdźmy najpierw, czy wszystko się zgadza.
2: Bardzo, bardzo dobrze. Truje na szynach.
0: Czyli jedno koło było złe.
2: Słuchajcie, prawidłowa odpowiedź tak, oczywiście. To był polski mały Fiat, polski Fiat 126P. Dlatego to był maluch.
0: No pewnie. Czyli wszystko się zgadza, wszystkie koła są dobre. To chyba nie jest niespodzianka, panie Maksymilianie.
1: Nie, skądże.
0: Czy pan też ma swój ulubiony sketch Teja? Tak jak Zenon Laskowik?
1: Myślę, że ogólnie cały program Z tyłu sklepu jest bardzo moim najbardziej, że tak powiem, ulubionym. Także ogólnie jestem z Poznania, więc
0: rozumiem.
1: To też nie trudno, żeby nie znać kabaretu Tei. No.
0: Rozumiem. No to w takim razie za to, że pan najszybciej udzielił prawidłowej odpowiedzi, z radością mogę wręczyć nagrodę, czyli książkę Tadeusza Osipowicza o kabarecie Tei z tyłu sceny. Gratuluję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Można powiedzieć, że książka wraca do domu, bo do Poznania, tak?
1: Dokładnie tak.
0: A teraz dowód, że syrenka też się w tym sketchu pojawia.
2: Posłuchajcie kawałeczka tego sketchu. To jest oryginalna wersja ze sceny na woźnie 44.
3: Proszę! Co ty, syrenka jesteś? Proszę ciebie, ty jesteś z busu? Ty jesteś nasz ludowy czterotak, jesteś, rozumiesz to? Na cztery masz pracować. I...
0: No właśnie, i krokiem marszowym zeszli ze sceny, zapraszając na jutro po 13:00 na ostatnią już okazję do zdobycia książki Kabaret Tei z tyłu sceny. Natomiast przy okazji tej piosenki, którą już słyszymy, ponowię dzisiejsze zaproszenie pana Jerzego do spotkania się z Radiem Pogoda i nie tylko na inauguracji Wrocławskich Dni Seniora 18 września. Wszystko będzie się działo w Rynku i na Placu Solnym, między innymi koncert artystki, której teraz słuchamy, Haliny Frąckowiak.

Marta Mirska w Radiu Pogoda. Melancholii nie dość, ale za chwilkę zmienimy nastrój na weselszy za sprawą przebojów Heleny Wądraczkowej i Filipinek, a od 14 towarzystwa będzie Państwu dotrzymywać Mariusz Stelmaszczyk. Natomiast ja zapraszam do Radia Pogoda, jak zwykle jutro od 10.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
6: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
5: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
7: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała. Ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Została ostatnia reklama.
12: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
13: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
12: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
13: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
12: No w Brikomanie, a gdzie?
14: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.

0: oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpłan.pl, regulaminy.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
10: Lidl. To się opłaca. Reklama.
11: Dzień dobry, godzina 14. Mariusz Estelmaszczyk ze starami Radia Pogoda. Za chwilę między innymi Stare Dobre Małżeństwo, będzie też Alicja Majewska, a teraz sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
12: Jeszcze dziś zarzuty ma usłyszeć zatrzymany szef Komitetu Olimpijskiego. Co szef CIA robił w Moskwie, mnożą się domysły i niedopowiedzenia. Polscy siatkarze przed ważnym testem to już ostatni trening przed Mistrzostwami Europy.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa transport szefa Komitetu Olimpijskiego do prokuratury w Katowicach. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, Radosław P. na miejscu usłyszy zarzuty, ale na razie minister nie chce powiedzieć, jakie dokładnie.
14: Mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać. Ta osoba jest przewożona do siedziby prokuratury. Tam będą przedstawione zarzuty, tam będzie przesłuchanie.
12: Minister Waldemar Żurek dodał, że do zatrzymania doszło dziś rano na zlecenie prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie zonda krypto. W Zakładzie Medycyny Sądowej UJ w Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro. Po badaniach ciała zostaną wydane rodzinom. W katastrofie polskiego autokaru, do której doszło 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie, zginęło 12 osób. Szef CIA ostrzegł Moskwę przed atakowaniem NATO, donoszą amerykańskie media, mimo zapewnień Donalda Trumpa, że nie o to chodziło w wizycie Johna Radcliffe'a w stolicy Rosji. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej poleciał do Moskwy pierwszy raz od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji z częściowo rutynową wizytą, o czym Tomasz Orchowski.
15: Amerykańskie Politico donosi, że Radcliffe udał się do Moskwy, żeby ostrzec ją przed konsekwencjami możliwego ataku na członków NATO, w szczególności kraje bałtyckie. Miał też naciskać na Rosjan, by ograniczyli wsparcie wojskowe i gospodarcze dla Iranu, z którym Amerykanie nie potrafią sobie poradzić od pół roku. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że chodziło o kontakty między służbami wywiadowczymi i nie doszło do spotkania z Władimirem Putinem. Co innego pisała rosyjska Komsomolska Prawda. Według niej wizyta Radcliffe'a to znak, że zwykłe kanały komunikacji zawiodły i trzeba sięgnąć po poważniejsze środki.
12: Donald Trump jednak oficjalnie zaprzecza, jakoby jego wysłannik poleciał do Moskwy z ostrzeżeniem w sprawie ataku na NATO i Iranu. Zmarły tragicznie poseł Łukasz Litewka zostanie patronem powstającego parku w Sosnowcu. Jego imię będzie nosił park przy ulicy Białostockiej. Projekt uchwały w tej sprawie poparli radni podczas sesji Rady Miejskiej. Wcześniej inicjatywa była konsultowana z rodziną zmarłego. Prezydent miasta spotkał się w tej sprawie z rodzicami posła Litewki. 36-letni polityk i społecznik zginął w kwietniu. Jechał rowerem, a potrącił go przejeżdżający samochód. Reprezentacje siatkarzy Polski, Słowenii, USA i Francji będą od jutra do niedzieli rywalizować w 23. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Mecze w krakowskiej Tauron Arenie będą dla biało-czerwonych ważnym etapem przygotowań do Mistrzostw Europy, które rozpoczną się już 8 września w Bułgarii, Rumunii, Finlandii i we Włoszech. Polacy rozpoczną memoriałową rywalizację od spotkania ze Słowenią. W sobotę zmierzą się z USA, a w niedzielę czeka ich mecz z Francją.
8: Pogoda.
12: Czuć już dziś ocieplenie. Do 26 stopni na południu i miejscami na zachodzie kraju. W centrum do 23, na północnym wschodzie najchłodniej do 21. Sporo dziś słońca, trochę więcej chmur i przelotny deszcz na wschodzie Polski.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Lato, lato, lato czeka.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj 28 sierpnia, no i dzień, w którym to 55 lat temu ukazała się jedna z bardziej kultowych polskich komedii. Wiedzą Państwo, o jaką chodzi? Jeśli nie, to za parę chwil się wszystko wyjaśni. Jeszcze raz dzień dobry. Mariusz Stelmaszczyk ze starami Radia Pogoda. Czas na Karin Stanek i Czerwono-Czarni.
16: Jedziemy

0: Zdecydowanie można się zasłuchać podczas tego popołudnia, czwartkowego popołudnia, stare dobre małżeństwo w Radiu Pogoda. No a proszę Państwa, dzisiaj mija 55 lat od premiery jednej z ważniejszych polskich komedii, a na pewno kultowej komedii Nie lubię poniedziałku Tadeusza Chmielewskiego, filmu pełnego satyry, chaosu, omyłek, pokazującego nam absurdy PRL-u, że momentami sami czujemy się jak jeden z bohaterów, a więc Francesco Romanelli, włoski biznesmen, który ma podpisać ważny kontrakt i kompletnie niczego nie rozumie. Swoją drogą, że tak kurka wodna zapytam, mają Państwo swoją ulubioną scenę bądź też dialog z tego filmu? Bo myślę, że akurat tam można znaleźć mnóstwo perełek, jeśli chodzi o film Nie lubię poniedziałku, który, przypominam, dziś świętuje 55 lat.
1: La place rouge était vide.

0: Radiu Pogoda podczas tego popołudnia, czwartkowego popołudnia, dyskoteka Start. Natomiast, proszę Państwa, przypominam, że dzisiaj nasza zabawa, a więc daję słowo, w której to mogą Państwo zgarnąć dzisiaj dzbanek na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda. Wystarczy się zgłosić 2 2 4 4 0 0 4. No i też przypominam, że w zabawie chodzi o to, że w ciągu 15 sekund muszą Państwo podać słowa, które kojarzą się ze słowem na daną, wybraną przez Państwa literkę, więc proszę śmiało dzwonić. Czekam 2 2 4 4 0 0 4.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
4: 30 sierpnia
3: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
4: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
3: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
11: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
14: Została ostatnia reklama.
15: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
16: Ciii, to nie jest pora.
15: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
17: Lato w MG.

Boguś wstań, ale z ciebie Boguś drań. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub.

Zdecydowanie tak, można sobie umilić to czwartkowe popołudnie z Radiem Pogoda. Hanna Rek, powiedz, gdzie pójdziesz nocą. Natomiast, proszę Państwa, ruszyły zapisy na to, aby zostać Miss Kultury 60+. Nie jest to klasyczny konkurs piękności. Tutaj przede wszystkim chodzi o osobowość, pasję, radość z życia i też zarażania nią innych. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie Radia Pogoda, a ja tylko dodam, że finał odbędzie się pod koniec września, dokładnie 27 września, podczas którego wystąpią Robert Janowski oraz równie niezawodny Jerzy Kryszak. No a całe wydarzenie odbędzie się w Krakowie. A jeśli chodzi już o niezawodność, no to na nich też zawsze można było polegać, że nagrają coś, co można nucić latami. Już teraz w Radiu Pogoda przed Państwem Julio Iglesias i Willie Nilsson.

0: Cuci Twista w Radio Pogoda. Zdecydowanie można się zasłuchać i też proszę pamiętać o tym, że jeśli jakimś cudem zgubiliby Państwo zasięg Radia Pogoda, no to też można pogody słuchać, mając apkę pogody na Państwa smartfonach. Natomiast za chwilę, między innymi kawałek, który, nie ukrywam, za każdym razem na mnie działa. Nieważne, czy go słucham pierwszy, drugi, dziesiąty czy setny raz, no to wywołuje niemałe wzruszenie. A więc Ewa Damarczyk i Tomaszów za parę chwil.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie ekstra mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Kupujesz, już meblujesz.
8: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Została ostatnia reklama.
19: Boli, swędzi,
20: piecze, a do tego nawraca.
21: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam,

0: to promocje.
1: Pojawią się wielcy artyści, czyli piosenka kabaretowa, wielcy politycy na moment i w sposób nieszkodliwy dla nikogo oraz dwa programy Teja, o których już była mowa podczas naszych sobotnich spotkań, ale warto im poświęcić jeszcze kilka minut.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.

0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kupujesz, meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
1: Reklama.
5: Dzisiaj dzień tira, więc pozdrawiamy wszystkich dalekobieżnych. Mariusz Stelmaszczyk ze sterami Radia Pogoda i za chwilę zagramy czerwone gitary, gdy też pojawi się zespół Vox oraz opowiem wam o tym, jak Beatlesi kiedyś odwiedzili Elvisa Presleya. Teraz czas na wiadomości w Radiu Pogoda.
6: Minister sportu wzywa do odwołania prezesa PKOL-u. Europa chce od Facebooka i Instagrama zaprzestania uzależniania. Polacy chętnie wybierają hotele, liczba rezerwacji gwałtownie wzrosła.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
6: Agnieszka Trojanowska, bis odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce minister sportu. Jakub Rutnicki wzywa do zwołania zarządu w związku z porannym zatrzymaniem szefa PKOL-u, co ma związek z aferą Zonda Krypto. Przed Ministerstwem Sportu w Warszawie jest Błażej Kulesza, który zbiera informacje.
7: Zatrzymanie szefa PKOL-u to kolejny, zdaniem Ministerstwa Sportu, przykład, gdy cierpi wizerunek polskiego sportowca. Stąd też apel szefa resortu, mówi Jakub Rutnicki.
8: Wzywam ludzi, którzy tworzą Polski Komitet Olimpijski, aby wreszcie skutecznie działać i żeby wreszcie skutecznie odwołać.
7: Zatrzymany prezes PKOL nie wyznaczył terminu walnego zgromadzenia, gdzie miał być dyskutowany wniosek nad jego odwołaniem. Zarząd, by podjąć taką decyzję, potrzebuje 2/3 głosów. Nie ma jednak pewności, że chętni będą.
6: Jeszcze dziś Radosław P. ma usłyszeć zarzuty. Nie tylko Stany Zjednoczone żądają od Mety ochrony dzieci przed uzależnieniem od platform takich jak Facebook czy Instagram. Takich samych działań jak w USA oczekuje od koncernu technologicznego Unia Europejska, mówił dziś unijny rzecznik Toma Arenie.
9: Meta musi przedstawić i podjąć swoje zobowiązania Unii Europejskiej, aby chronić nasze dzieci przed uzależniającą konstrukcją swoich platform. Piłeczka jest po ich stronie. Oczekujemy właściwego zarządzania czasem spędzanym przed ekranem i kontroli rodzicielskiej na ich platformach.
6: Wczoraj właściciele Facebooka i Instagrama zobowiązali się do zapłacenia blisko 17 miliardów dolarów w ramach ugody w procesie, który wytoczyło im blisko 30 stanów w USA. Także polski rząd naciska na Metę w sprawie oszustw, fałszywych reklam i dezinformacji. Minister cyfryzacji złożył wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej. We wniosku domaga się ukarania platformy karą 250 milionów euro. Zmarł Ratko Mladić, były dowódca bośniackich Serbów w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 90. Miał 84 lata. Mladić został skazany w Hadze za ludobójstwo i odbywał karę dożywotniego więzienia. Zmarł w szpitalu więziennym ONZ w Hadze. Bilans ofiar śmiertelnych katastrofy błyskawicznej powodzi w Nepalu wzrósł do 359. W Nepalu nadal trwają poszukiwania ponad 1300 osób zaginionych po wczorajszej powodzi. Wielka woda dotknęła himalajskie tereny przygraniczne Nepalu i chińskiego Tybetu. Początkowo winiono bezpośrednio trzęsienie ziemi, teraz przyczyn klęski żywiołowej naukowcy doszukują się w oberwaniu lodowca, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
10: Wszystko wskazuje na to, że urwała się olbrzymia masa lodu i spłynęła w dół po stoku, zabierając za sobą rumorz, kamienie.
6: Wśród osób zaginionych są obywatele łącznie 30 państw, w tym m.in. Australii i Wielkiej Brytanii. Polskie MSZ nie poinformowało dotychczas, aby wśród ofiar i poszukiwanych osób byli Polacy. Polskie hotele mają coraz więcej klientów. Jest to skok gwałtowny. W 10 lat liczba gości hotelowych wzrosła o ponad 60%. To dane z raportu PKO Banku Polskiego. Na wynik wpłynęły powstające szybko nowe hotele, w których przeważają klienci krajowi. Polacy stanowią 3/4 gości rezerwujących pobyt.
3: Radio Pogoda. Co jest grane?
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Co dzieje się w zoo, kiedy zamykają się bramy? Ostatni zwiedzający wracają do domów, a ogród powoli pogrąża się w ciszy. Możecie się o tym przekonać i spędzić noc w opolskim zoo. W sobotę wydarzenie Glamping w Zoo Opole. Podczas niego uczestnicy rozbiją swoje namioty na terenie ogrodu i spędzą noc w niezwykłym sąsiedztwie jego mieszkańców. Początek o 18:00. Impreza jest biletowana. Rodzinne atrakcje, działania społeczne oraz 6 tematycznych stref znajdą się w programie trzeciej edycji Sąsiedzkiego Święta ulicy Strzelców. Bezpłatne wydarzenie odbędzie się w sobotę od 13 do 20 przy pętli autobusowej na ulicy Strzelców w Gdyni. Prognozy na wrzesień nie zapowiadają pogody do plażowania i kąpieli, w związku z tym ostatni dzień sezonu na świdnickim basenie odbędzie się w poniedziałek. Tego dnia bilety będą w promocyjnej cenie.
3: Pogoda.
6: Sporo dziś słońca, w całym kraju trochę więcej chmur i przelotne opady deszczu na wschodzie. Na termometrach do 21 stopni na Podlasiu, do 23 stopni w centrum, najcieplej do 26 na południu Polski.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
11: Lato, lato, lato.
5: Godzina raczej bym powiedział taka korkowa, ale nawet jeśli Państwo są w korku, stoją w korku, no to można sobie ten czas umilić, słuchając Radia Pogody, a zwłaszcza kiedy pojawia się ten kawałek czerwonej gitary, takie ładne oczy.

proszę Państwa, to była Irena Jarocka, piosenka spod welonu, natomiast proszę Państwa, czas leci naprawdę bardzo, bardzo szybko. Dziś mijają 2 lata od śmierci świetnej artystki, kobiety, która swoją złotą erę przeżyła w latach 60., gdzie w 61. roku zdobyła wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie za utwór Nie oczekuje dziś nikogo, a 2 lata później doceniono ją również w Opolu. No a potem karierę, mówiąc już tak w dużym skrócie, poświęciła dla rodziny. Oczywiście mam tu na myśli Renę Rolską. Przyznam, że sentyment mam też do wykonania jej piosenki na francuskiej, bo Saska Kępa w Warszawie jest mi szczególnie bliska, no ale w Radiu Pogoda posłuchamy Come Prima, a więc jednego z największych włoskich światowych hitów, ale w polskiej wersji.

0: Zespół, który kojarzy mi się z wakacjami. Kiedyś jak jeździłem z rodzicami nad morze, na przykład do Ustki, to akurat trafiliśmy na ich koncert, więc człowiek ma wielki, wielki sentyment. Vox w Radiu Pogoda, a jeszcze przed godziną 17 na pewno pojawi się Zbigniew Wodecki. Opowiem też o pewnym spotkaniu Beatlesów z Elvisem Presleyem.
1: Radio Pogoda.

jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne.

0: oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
8: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
9: 30 sierpnia
8: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
9: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
8: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Reklama.

Proszę Państwa, Elvis Presley w Radiu Pogoda, którego dokładnie 61 lat temu odwiedzili Beatlesi, którzy koncertowali wówczas po Stanach Zjednoczonych. Wielka czwórka z Liverpoolu wpadła do jego posiadłości w Los Angeles i jak wynika z relacji, na początku było nieco sztywno. Elvis leżał na kanapie, oglądał telewizję, a chłopaki zesztywnieli i tylko na niego patrzyli. Po czym król rock'n'rolla odparł, że może usiądą i pogadają, bo jak nie, to on już idzie spać. No i poszło. Potem panowie urządzili sobie jam session, a także pogaduchy, chociaż podobno John Lennon był najmniej zachwycony tym spotkaniem, bo między nimi nie było żadnej chemii za specjalnie. Natomiast trzeba przyznać, że wielka chemia to była przez lata u wszystkich członków zespołu The Beatles, czego dowodem jest między innymi ten kawałek, który gramy i słuchamy. The Beatles, With a Little Help from My Friends.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

i w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry

0: I zrobiło się naprawdę bardzo przyjemnie i bajkowo podczas tego popołudnia, tym bardziej jak człowiek przebija się przez korki. No a za chwilę na pewno będzie można zrobić głośniej, słuchając grupy Otałan Disco. Będzie też Andrzej Zaucha, więc proszę zostać z Radiem Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3+3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
9: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: To nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
16: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Została ostatnia reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Cztery samochody zderzyły się na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Adamów na Mazowszu. Jedna osoba jest ranna, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Dziś pogodnie, warunki dla kierowców niemal idealne. Na wschodzie kraju może tylko przelotnie padać deszcz, natomiast jutro wracają upały i alerty IMGW. W czterech województwach od zachodu po południe kraju temperatura będzie mogła utrudniać życie. Termometry mają tam pokazywać do 31 stopni.

Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka.

0: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
10: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
11: Godzina 17, Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie i za chwilę po wiadomościach Radia Pogoda, między innymi 2 plus 1, a także Krystyna Giżowska.
12: Atak w szkole w Niemczech, nie żyje 18-letnia uczennica. Oszukiwali powodzian, dziś prokuratura prowadzi z nim czynność.

0: Rosjanie boją się mobilizacji i szukają mieszkań poza swoim krajem.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zapraszam. Dwie osoby zginęły w ataku w szkole w niemieckim miasteczku Gossen-Neu-Zittau w aglomeracji Berlina. Sprawca ataku został zatrzymany. Jedną z ofiar jest 18-letnia uczennica, drugą 30-letni mężczyzna, który podobno zginął, próbując powstrzymać napastnika. Sprawcą ataku jest prawdopodobnie 19-letni były chłopak zabitej uczennicy. Prokuratura prowadzi czynności wobec osób zatrzymanych wczoraj w związku z aferą w sprawie dotacji dla powodzian, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Te osoby po zatrzymaniu trafiają do prokuratury i są w dyspozycji prokuratora. Te osoby są dzisiaj od samego rana przesłuchiwane.
0: Według doniesień medialnych po powodziach w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dochodziło do nieprawidłowości w przyznawaniu pieniędzy dla pokrzywdzonych. Prokuratorzy z IPN-u wszczęli kolejne postępowanie w sprawie Grzegorza Brauna. Jak poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, znowu chodzi o publiczne zaprzeczanie niemieckim zbrodniom w obozie Auschwitz-Birkenau. Braun w nagraniu udostępnionym w swoich mediach społecznościowych mówił o, tu cytat, mitycznych komorach gazowych.
3: Kolejny raz naruszył prawo. Kolejny raz złamał ustawę i już dzisiaj jest wszczęte kolejne postępowanie karne. Prokuratura, także ci prokuratorzy w oddziałach IPN-u będą teraz działać o wiele sprawniej niż widzieliśmy to do tej pory i będziemy reagować z całą stanowczością na wszystkie tego typu działania.
0: Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej dopiero co usłyszał zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom niemieckim grozi mu za to grzywna lub kara do 3 lat pozbawienia wolności. Zbliżający się wrzesień to miesiąc, w którym ZUS wypłaca emerytom tak zwane czternastki. Niektórzy mogą liczyć na prawie 2000 zł ekstra. Szczegóły wyliczeń zna Marcin Starzec.
4: Czternastka w pełnej wysokości to 1978 zł i 49 groszy brutto. Dostaną ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe świadczenia będą pomniejszane w myśl reguły złotówka za złotówkę, a gdy tych pieniędzy wyszłoby mniej niż 50 zł, świadczenia po prostu nie będzie. I najważniejsze, nikt nie musi nic składać, żadnych wniosków czy wizyt w urzędzie, mówi Wojciech Dylong z oddziału ZUS w Rzeszowie.
5: Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
0: Rosjanie chętniej szukają mieszkań za granicą w obawie przed mobilizacją do wojska. Popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w Gruzji i Armenii wzrósł w połowie sierpnia o nawet 30% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. 3-miesięczne umowy mają pozwolić przeczekać czas do wyborów, po których według krążących pogłosek może zostać ogłoszona mobilizacja. Upał wróci już jutro. Alerty przed wysokimi temperaturami mają obowiązywać jutro od połowy dnia i obejmą 4 województwa na zachodzie i południu Polski, część województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura dojdzie tam jutro do nawet 31 stopni.
1: Pogoda.
0: Do końca dnia pogodnie, słonecznie, tylko na wschodzie trochę więcej chmur i tam może pokropić deszcz. Najcieplej dziś na południu Polski do 26 stopni, w centrum do 24, najchłodniej na Podlasiu do 21.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
6: Lato, lato, lato czeka.
7: Lato cały czas trwa i trzeba z niego korzystać. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj 55 lat od premiery filmu Nie lubię poniedziałku. Mają Państwo swój ulubiony dialog bądź też scenę? Ja, Mariusz Tomaszczyk, kłaniam się ponownie. No i gram Connie Francis teraz.

0: tak właśnie można spędzać to czwartkowe popołudnie z Radiem Pogoda. Krystyna Giżowska, przeżyłam z tobą tyle lat. No a ja przypominam, że dzisiaj ważna rocznica, ponieważ 55 lat temu ukazał się film. Jedna z ważniejszych polskich komedii, a więc Nie lubię poniedziałku. A państwa pytam o ulubione sceny, a także ulubione dialogi z tego seria, z tego filmu. Halo, halo?
1: Ulubionym moim bohaterem jest dyrektor maszynohurtu grany przez Kazimierza Rudzkiego, który na wieść o tym, że utknął w dźwigu i dźwig nie może być naprawiony, ponieważ brak jednej fazy, powiedział, no tak, ukradli i rzucili na prywatny rynek. A drugą moją ukochaną sceną jest scena z krytykami sztuki oceniającymi nośnik treblinek, który Jerzy Turek zostawił przez przypadek w Zachęcie. I mówią, jakie to wspaniałe dzieło, jakie proste, surowe nawet, prawda, szczerość wypowiedzi. Po prostu cudowna scena. Pozdrawiam serdecznie, Agata.

0: Kiedyś nawet sam chciałem być takim chłopcem z gitarą, ale nie wszystko poszło jak trzeba, jeśli chodzi o umiejętności posługiwania się tym sprzętem. Fantastyczny kawałek przed chwilą w Radiu Pogoda, więc chłopiec z gitarą. Natomiast, proszę Państwa, za chwilę na pewno pojawi się Quincy Jones, będą Alibabki, no i też możliwe, że ktoś z Państwa dołączy do naszego klubu pogodnych ludzi. Wszystkiego się dowiemy za parę chwil.
1: Radio Pogoda.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontan już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
15: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
16: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Została ostatnia reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

0: Można się odprężyć w Radiu Pogoda, zdecydowanie tak, podczas tego późnego już czwartkowego popołudnia, podczas którego mam taką nadzieję, że już teraz poznamy osobę, która dołączy do Klubu Pogodnych Ludzi.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
2: Tak, słucham.
0: Dzień dobry, Mariusz Stelmaszczyk, Radio Pogoda z tej strony. Czy rozmawiam z panią Sylwią?
2: Dzień dobry, słucham was.
0: Oj, tutaj jeszcze, kogoś jeszcze słyszę.
2: Tak, koleżka tutaj. Poczekaj, bo pan dzwoni, słucham.
0: Ja dzwonię w sprawie Klubu Pogodnych Ludzi, bo ja słyszałem, że pani ma w sobie mnóstwo optymizmu i też każdy taki najtrudniejszy dzień staje się łatwiejszy, kiedy pani się pojawia. Tak przynajmniej takie dostaję tutaj wiadomości.
2: Podobno.
0: Tak jest. I rozumiem, że pani z wielką przyjemnością chciałaby dołączyć do Klubu Pogodnych Ludzi Radia Pogoda, tak?
2: Oczywiście.
0: A proszę powiedzieć, jak długo pani słucha Radia Pogoda?
2: W zasadzie to nie miałam pojęcia o Radiu Pogoda. Zaczęłam go słuchać dzięki mojej koleżance z pracy.
0: O proszę. I dzięki koleżance z pracy już się to wszystko zmieniło, rozumiem, tak?
2: Tak. I słuchamy całymi dniami.
0: A ulubione lata, ulubiona dekada pani? Muzycznie?
2: O nie, to się tak nie da określić.
0: Nie da się. Z każdej coś można wyłowić, tak?
2: Dokładnie.
0: To bardzo dobrze, dlatego że w Radiu Pogoda można znaleźć mnóstwo smaczków. No to w takim razie, pani Sylwio, tak. Jak najbardziej witam w Klubie Pogodnych Ludzi i też informuję, że dostanie od nas pani specjalną legitymację i też przypinkę Radia Pogoda.
2: Świetnie, bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w takim razie.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.

0: No i to jest jeden z takich kawałków, przy którym zdecydowanie można się pobudzić w Radiu Pogoda podczas tego późnego popołudnia, czwartkowego popołudnia, więc Quincy Jones, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie i prawie ten czwartkowy wieczór. Zostawiam Państwa w bardzo dobrym towarzystwie, bo jeszcze do godziny 18 na pewno pojawi się Czesław Niemen i piękny Sen o Warszawie. Miłego.
1: Radio Pogoda.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Witałączka lub Łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie jedna za 5 zł na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
9: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Tą aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe. Mhm.
10: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte. Jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Tablet Lenovo IdeaTab 11 cali. Z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt. Reklama.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Trzy samochody zderzyły się na krajowej drodze 52 w miejscowości Inwałt w Małopolsce. Na drodze wprowadzono ruch wahadłowy. Po kraksie czterech samochodów na autostradzie A2 na Mazowszu w pobliżu miejscowości Adamów zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Pogodnie, słonecznie, warunki dla kierowców dziś bardzo dobre, tylko na wschodzie przelotnie może padać i tam więcej chmur.

0: książką, zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko, cichutko, kap, kap, kap.
1: A będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym, że...
2: Autopromocja.
3: Wakacje dobiegają końca, a to oznacza, że już w piątek ostatni finał 10. jubileuszowej edycji konkursu Fundusz w czasów pogodowych.
4: Pani Bożena. Pan Stanisław.
5: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
4: Oni już wygrali w Radiu Pogoda. Wystarczyło trochę szczęścia i znajomość najpiękniejszych melodii. Kto będzie naszym 9. finalistą?
3: Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl i daj sobie szansę na grę o 2000 zł na wymarzone w czasy.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
6: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
7: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
6: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
12: 30 sierpnia
11: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
12: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
11: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Została ostatnia reklama.
16: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 3199 zł. MediaMarkt.
2: Reklama.
17: Minęła 18, czas zatem na wiadomości i prognozę pogody, a później zapraszam bardzo serdecznie na Aleje Sław Radia Pogoda. Dziś gość wyjątkowy.

0: Wraca upał, jutro znów miejscami 30 stopni. Prezes PKOL-u przed prokuratorem, w tle afera zonda krypto. Dramat na morzu z happy endem. Straż Przybrzeżna u wybrzeży Afryki uratowała 160 dryfujących migrantów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, wraca upał, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro temperatura może znów przekroczyć 30 stopni w cieniu. Najcieplej będzie na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Całkiem gorąco też w okolicy Krakowa i na Podkarpaciu. Reszta kraju ze słoneczną, przyjemną temperaturą 20 kilku stopni. Niestety nie potrwa to długo, bo w sobotę pogoda znowu się popsuje, mówi synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW.
2: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
0: Może intensywnie padać i mocno wiać. Na szczęście wciąż będzie całkiem ciepło. Zimne mają być noce. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Śledczy chcą go przesłuchać i postawić zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Czarna limuzyna z zatrzymanym kilkukrotnie okrążała budynek, zanim wjechała tylnym wejściem. Prezes PKOL-u twierdzi, że czuje się ofiarą.
3: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
0: Do odwołania obecnego prezesa zarządu PKOL-u wezwał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Sytuacja w Polskim Komitecie Olimpijskim jest dramatyczna, mówi minister.
4: PKOL jest w tej chwili w najtrudniejszej sytuacji w swojej historii. Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez dziesiątki lat, przez sukcesy naszych olimpijczyków.
0: Firma Zonda Krypto była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przeciwko spółce od kwietnia toczy się postępowanie pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Rosja prowadzi od kilkunastu godzin zmasowany ostrzał Ukrainy. Atakowane są Kijów, Charków, Zaporoże i Krzywy Róg, a celem coraz częściej stają się cywilne budynki i centra handlowe. W stronę ukraińskich miast lecą drony, rakiety i bomby lotnicze. Ukraiński wywiad ostrzega, że zmasowany atak może potrwać aż do piątkowego poranka. Ponad 160 migrantów uratowała Straż Przybrzeżna Mauretanii. Mieli awarię łodzi na otwartym morzu. Gdy dotarły do nich służby, byli wyczerpani i wystraszeni. Wszystkich udało się sprowadzić na ląd. Nie tylko szkoły szykują się do rozpoczęcia roku szkolnego. W wielu miastach wakacje upłynęły pod znakiem remontów ulic i torowisk. Tak jest na przykład w Poznaniu. Jeszcze przed wrześniem tramwaje wrócą na węzeł Wierzbięcice. Kończą się też prace na trasach przez Jeżyce i w stronę Franowa, mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
5: W kilku jeszcze miejscach drobne remonty, tego oczywiście nie da się uniknąć. Chcemy cały czas dbać o naszą infrastrukturę, ale myślę, że naprawdę jesteśmy gotowi na to, żeby ten wrzesień nikogo negatywnie nie zaskoczył.
0: To nie jedyne prace w Poznaniu. Przez miesiąc potrwają utrudnienia przy rondzie Kaponiera w samym centrum miasta.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 i odniosły swoje kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Drużyna trenera Stefana Lavariniego już wcześniej zapewniła sobie awans do 1/8 finału. W swoim ostatnim spotkaniu grupowym zmierzy się jutro z Turcją. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś drugi etap walki o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Ich pierwszym rywalem będzie Izrael, z którym zagrają wieczorem w Rydze. Mecz decyzją FIBA odbędzie się przy pustych trybunach i zacznie się o godzinie 20.
1: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl. Pogoda.
0: Przed nami bardzo ciepły wieczór z temperaturą powyżej 20 stopni i słoneczny. Podobnie ciepła noc, od 10 do 16. Jutro z kolei wracają upały, na zachodzie nawet 30 stopni. W sobotę znowu temperatura spadnie i będzie burzowo.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Aleja Sław, Radia Pogoda.
7: A na zegarach taka godzina, że czas zacząć Aleje Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać o pewnej wyjątkowej książce. Książce, która nosi tytuł Przez trudy do gwiazd, a napisała ją Anna Rybakiewicz. Autorkę już na pewno Państwo znają. Była u nas już w Radiu Pogoda ze swoimi poprzednimi książkami, ale ta najnowsza książka Jest, delikatnie mówiąc, bardzo wzruszająca i bardzo piękna. Zapraszam bardzo serdecznie na to spotkanie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtórzył.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dziś w Alei Sław, Radia Pogoda, moją i Państwa gościnią jest Anna Rybakiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Anna Rybakiewicz to pisarka, z którą Państwo już w Radiu Pogoda spotkali się. To kolejne spotkanie w naszej stacji właśnie z panią Anną. Ale tym razem rozmawiamy o nowej książce, jeszcze pachnącej premierowo. Skąd pomysł na to, żeby tym razem pisać trochę o Polsce i o Łomży, znanej też jej pani czytelnikom, no ale i o dalekich krainach?
2: To wszystko się zaczęło bardzo dawno temu i tak naprawdę to jest wszystko związane z historią moją rodzinną, z historią mojego dziadka, który w wieku 8 lat wraz ze swoją 5-letnią siostrzyczką i swoją mamą zostali w ramach czwartej wywózki w 1945 roku w czerwcu wywiezieni na Syberię, a dokładnie do kraju altajskiego. I ta historia, ta wojenna mojego dziadka, ona zawsze nieustannie krążyła w naszej rodzinie przy okazji każdych świąt, a nawet takiego zwyczajnego dnia. Gdzieś coś dziadkowi się akurat przypomniało, na coś spojrzał albo jakieś słowo usłyszał i on wracał do tej Syberii bardzo długo. Tak naprawdę to miał 70, później 80 lat. On przeżywał ją tak, jakby ona się wydarzyła wczoraj. Bardzo mocno w nim siedziała te 6 lat, które tam spędził razem ze swoją rodziną. Więc jak ja dorastałam w swojej rodzinie, ja chłonęłam te jego opowieści syberyjskie, chłonęłam tą historię wojenną, no jak zostałam pisarką i wydałam pierwszą książkę, to stwierdziłam, że no to skoro ja potrafię opowiedzieć w sposób fajny jakąś historię i mam taki materiał w domu zgromadzony, dlaczego by nie napisać kolejnej, która będzie osadzona właśnie w tych realiach wojennych, ale na Syberii, właśnie dotknie tych temat wywózek. No i tak powstała do końca moich dni. A potem czytałam kolejne wspomnienia kolejnych dziewczyn wywiezionych, kolejnych osób i no i kolejne historie w głowie się tworzą i tak powstała właśnie Przez trudy do gwiazd.
1: Dlaczego taki tytuł, właśnie taka łacińska sentencja?
2: To idealnie pasuje do tej historii. Ja zawsze jak zaczynam książkę, to ja od razu mam tytuł i wiedziałam, jak tak poznawałam wspomnienia tych dziewczyn wywiezionych na Syberię w ramach tych czterech wywózek, to one wszystkie właśnie przeszły taką straszną, tragiczną drogę, która wielokrotnie właśnie zaprowadziła ich do gwiazd, bo one zostawały nauczycielkami albo wyjeżdżały gdzieś za granicę, tam odnosiły jakąś karierę. One prowadziły wbrew temu wszystkiemu, co przeszły, wbrew tym takim trudnym doświadczeniom, później prowadziły szczęśliwe życie. One starały się po prostu odciąć od tamtych tragicznych wydarzeń i czerpały z życia pełnymi garściami, więc dlatego najpierw te trudy, ta ciężka droga, która właśnie zaprowadzi też moich bohaterów prosto do gwiazd.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

ma, jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gościnie piżama jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
1: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
4: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
2: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontan już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
12: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
13: i Klemens prawy.
12: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
14: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
12: Codziennie.
14: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
11: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Reklama.

0: Wala i Sław, Radia Pogoda. Rozmawiam z Anną Rybakiewicz, autorką książki Przez trudy do gwiazd.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Czy ta sentencja jest w jakiś sposób też bliska pani w życiu?
2: Wydaje mi się, że jak tak wspominam te swoje wcześniejsze młodzieńcze lata, bym powiedziała, to rzeczywiście jako nastolatka miałam tak trochę zawsze pod górkę. Ale to się akurat wiązało się zawsze z taką moją chorobą, którą to jest choroba genetyczna, która bardzo mi mocno doskwierała właśnie w dzieciństwie i w okresie, jak byłam nastolatką. Przez to niejednokrotnie gdzieś tam miałam chwilę zwątpienia. No ale na szczęście wyszłam z tej choroby, wyszłam na prostą, jak miałam lat 19 i tak sobie myślę, że chyba trzeba było trochę się natrudzić w tym wieku właśnie nastoletnim, żeby później w tym dorosłym troszkę mieć lżej. Więc rzeczywiście gdzieś mogą to sobie do siebie też odnosić.
0: Skąd poznawała pani te historie tych dziewczyn, które właśnie były wywożone na Syberię?
2: Ja uwielbiam czytać pamiętniki, uwielbiam czytać wspomnienia, więc ja sobie gromadzę, gdziekolwiek jestem, czy odwiedzam Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, czy po prostu jestem na targach książki i gdzieś widzę jakieś takie wspomnienia czy pamiętniki, to ja to wszystko skupuję też na różnych platformach internetowych. Czym starsze, tym lepsze, bo wtedy pamięć jest świeższa. No jak tak czytam, to poznaję właśnie wtedy te realia wojenne, realia życia ze zesłańców, czy to był Altajski kraj, czy to był Kazachstan, czy to jakieś inne regiony Sybiru. To wszystko właśnie dzięki tym wspomnieniom.
0: Chyba jest sporo takich wspólnych punktów w tych wspomnieniach, prawda?
2: Bardzo, bardzo jest dużo takich właśnie wspólnych punktów i ja te punkty jakby zebrałam, sumowałam i tak powstają moi bohaterowie, bo gdziekolwiek nie zostali ci zesłańcy, gdziekolwiek nie trafili, czy to właśnie był bardziej Kazachstan, czy to bardziej była Syberia, to jednak te doświadczenia były podobne, czyli to był głód, chłód i bieda. Więc tak naprawdę tylko się trochę różniły strefy klimatyczne i troszkę inaczej im się żyło, bo inne były realia właśnie tych życia w Kazachstanie, inne realia w bardziej w Altajskim kraju na przykład. Tutaj moja główna bohaterka trafia tym razem właśnie do Kazachstanu i tutaj Polacy będą bardzo dobrze żyli z tubylcami, czyli z Kazachami, z Kirgizami. Starałam się to właśnie bardzo wiernie odzwierciedlić. Ja czytałam właśnie o życiu w Kazachstanie w tamtych czasach, żeby jakieś takie smaczki z życia tubylców też pokazać czytelnikom. Na przykład będzie taki fajny moment, kiedy Anastazja, ta główna bohaterka, idzie do kazachskiej rodziny i ci Kazachowie, mimo że też żyli bardzo biednie, to jednak starali się każdego gościa przyjąć w taki, tak jakby po prostu do nich sam król przyszedł. No i przychodzi ta Anastazja. No i nie było herbaty, bo była straszna bieda, więc oni pili sobie po prostu wrzątek, gorącą wodę i udawali, że to jest herbata. I Anastazja wypija jedną, drugą, trzecią filiżankę gorącej wody i mówi, że już więcej nie jest w stanie, a oni ciągle ich dolewają. I okazało się, że wystarczyło odwrócić filiżankę do góry nogami. To był znak dla gospodarza, że gość jest najedzony, napity, syty. I to takich właśnie kilka smaczków państwo się właśnie dowiecie z tej najnowszej książki.
0: A nieco więcej usłyszą o niej państwo już za parę chwil. Zapraszam.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Pojawią się wielcy artyści, czyli piosenka kabaretowa, wielcy politycy, na moment i w sposób nieszkodliwy dla nikogo, oraz dwa programy Teja, o których już była mowa podczas naszych sobotnich spotkań, ale warto im poświęcić jeszcze kilka minut.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza www.dekar.pl.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Farm.
13: Prognoza na dziś. W Mandorii zawsze piękna pogoda i rodzinna frajda na bajecznie wysokim poziomie. Pod dachem czeka całe renesansowe miasteczko, ponad 30 atrakcji, w tym 5 rollercoasterów. Tu można bawić się cały dzień, bez oglądania się na deszcz czy wiatr. Rodzinny park rozrywki Mandoria. Największy całoroczny park rozrywki pod dachem w Europie. Zapraszamy. Wejdź na mandoria.com. Mandoria. Zawsze jest pogoda na dobrą zabawę.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Została ostatnia reklama. Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
0: Reklama.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
16: Wojciech Wiszniewski. Do późnej nocy mogą potrwać utrudnienia na A4 na Dolnym Śląsku koło Kostomłotów. Wypadek dwóch ciężarówek i samochodu osobowego. Jedna osoba zginęła. Zakończyły się za to utrudnienia na Mazowszu pod Pruszkowem w kierunku Warszawy. Tutaj mieliśmy zderzenie czterech samochodów, jedna osoba ranna. W kierunku Warszawy jedziemy już bez problemu.

0: Przez trudy do gwiazd. Taki tytuł nosi książka Anny Rybakiewicz. Książka, która została napisana na podstawie wspomnień osób zesłanych na Syberię.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Nie chcę też za dużo zdradzać. Zawsze właśnie jak rozmawiam z autorem o książce, to tak ważę pytania, żeby też gdzieś tam za mocno nie powiedzieć, nie wejść w tę fabułę. Ale bardzo dużo niedobrych rzeczy spotyka Anastazję, mówiąc tak bardzo ogólnie. Czy rzeczywiście te historie były aż tak tragiczne, czy jednak miała pani taki moment, że tak pomyślała sobie pisząc, że no dobra, jeszcze coś tam jej dołożę?
2: To zależy też właśnie od wspomnień, bo te wspomnienia, które ja mam, te rodzinne wspomnienia od mojego pradziadka, dziadka i mojej prababci, to oni chorowali, oni też swoje przeszli wielki głód i dziadek tak naprawdę ledwo uszedł z życiem, bo chorował przez ponad miesiąc na tyfus, ale wrócili do domu, całą trójką wrócili do domu, im się udało. Ale bardzo dużo rodzin, które zostały wywiezione, nie wróciła w komplecie. Jeśli były osoby starsze wywożone, czyli po prostu dziadkowie, to tak naprawdę chyba nie spotkałam historii, że ci dziadkowie wrócili do Polski. Zazwyczaj wracały jednak dzieci.
0: Tak.
2: Bo nawet często było tak, że to wyjeżdżały po prostu matki z dziećmi, bo na przykład ojciec myślał, że jak on ucieknie z domu, to Sowieci rodziny nie wezmą. I on wiedział na przykład, że ktoś już po niego idą, uciekał z domu w ostatnim momencie, a mimo to NKWD-ści zabierali jego żonę i dzieci. Albo to były też rodziny oficerów zamordowanych w Katyniu, czyli po prostu się Sowieci pozbywali tych rodzin, więc często na Syberię jednak trafiały matki z dziećmi. I te matki próbowały zrobić wszystko, żeby te dzieci nakarmić, wyżywić, żeby miały ubranie, odmawiając często sobie. Więc bardzo wiele takich historii, których ja dotarłam, to było tak, że na przykład no, matka jednak nie wróciła, wróciły dzieci najstarsze. Więc to, co się przydarzy Anastazji, to wcale nie jest tak dużo. To są właśnie historie z życia wzięte. To są takie życiorysy, do których ja dotarłam. Żeby tak nie było za smutno, to te trudy się w pewnym momencie kończą. Ja bym powiedziała, że one się kończą w połowie książki, że ta druga połowa to już są te gwiazdy dla tej naszej Anastazji. I też będą takie chwile, kiedy... No oczywiście będzie nam smutno i gdzieś tam się wokół zakręci łza, ale też będą chwile, w których wybuchniemy śmiechem.
0: To prawda, zgadzam się absolutnie z tym, chociaż rzeczywiście tych chwil wzruszeń było całkiem sporo. Szczególnie jak tutaj Państwu zdradzę, czytałam fragment książki jadąc autobusem. No ludzie się trochę dziwnie na mnie patrzyli, jak się popłakałam. Ale jakby absolutnie uważam, że to są potrzebne emocje.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś

przed chwilą przysiadł. Przemierzała wzdłuż i wszerz parkiet do przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

0: i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. www.dekar.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
11: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
12: Reklama.
13: 19 zbliża się na zegarach, a zatem czas na wiadomości, potem czas na prognozę pogody, a jeszcze później zapraszam Państwa na kolejną odsłonę naszej dzisiejszej Alei Sław.
14: We wrześniu 14 emerytury, maksymalnie 2000 zł. W Hadze zmarł kat Bałkanów, zbrodniarz wojenny Radko Mladić. Nie chcemy hulajnóg w parkach, mówią mieszkańcy Łodzi. Miasto szykuje zakaz.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Emeryci we wrześniu dostaną dodatkowe pieniądze. Czternastkę. Maksymalna kwota to prawie 2000 zł. Tyle dostaną seniorzy, którzy mają emeryturę do 2900 brutto. A potem im wyższa emerytura, tym niższa czternastka. Według zasady złotówka emerytury więcej, złotówka czternastki mniej. By dostać pieniądze, nie trzeba wypełniać żadnych wniosków, przypomina Wojciech Dylong z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
16: Czternasta emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie.

0: w tym samym terminie.
1: Najniższe wypłacane czternastki wynoszą 50 zł. Nie żyje Kat Srebrenicy, czyli były dowódca bośniackich Serbów Ratko Mladić. Zmarł w więzieniu w Hadze. Miał 84 lata. Od 15 lat odsiadywał dożywotni wyrok za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Tę mroczną postać przypomni Cezary Jaszczyk.
2: W lipcu 1995 podległe mu wojska dokonały brutalnej masakry bośniackich muzułmanów w Srebrenicy. Zginęło w niej około 8 tysięcy cywilów. Wśród zarzucanych mu zbrodni międzynarodowi śledczy wyliczali morderstwa, gwałty, tortury ludności cywilnej. Po latach poszukiwań bezkarności został aresztowany i wysłany do Hagi. W wieloletnim procesie udowodniono mu większość zarzucanych zbrodni i skazano na dożywocie, ostatecznie podtrzymane w 2021. W ostatnich miesiącach przed śmiercią Mladicia serbski rząd bezskutecznie zabiegał o jego uwolnienie.
1: Grzegorz Braun pod lupą prokuratorów IPN-u. Wszczęli przeciw niemu kolejne postępowanie i znowu chodzi o zaprzeczanie hitlerowskim zbrodniom w obozie Auschwitz-Birkenau. Braun w internecie użył słów mityczne komory gazowe. Zmieniamy temat. Mieszkańcy mają dość hulajnóg elektrycznych mknących po alejkach parkowych. Radni Łodzi wsłuchali się w te głosy i chcą zakazać wstępu do parków elektrycznym hulajnogom, zarówno wynajmowanym na minuty, jak i prywatnym. Ludzie mają prawo spacerować bez obawy, że ktoś ich rozjedzie, mówi radny Marcin Hęcz.
3: Parki to są przestrzenie, w których spędzamy wolny czas, często z dziećmi, jest często dużo osób starszych, biegają także zwierzęta. Są to pod tym względem przestrzenie, które wydawałoby się, że nie powinno się tam znajdować pojazdy, które się szybko poruszają.
4: Te hulajnogi po prostu sprawiają bardzo realne zagrożenie. Te sytuacje takie kryzysowe, zagrażające życiu i bezpieczeństwu się pojawiają i zdarzają. I mam nadzieję, że wprowadzając taki zakaz, Straż Miejska i Policja będą mogły realnie też egzekwować zakaz poruszania się po tych ścieżkach w parku, nakładać kary.
1: Dodaje łódzki radny Damian Raczkowski. Po wakacjach ruszyć mają konsultacje społeczne w tej sprawie. Możliwe, że zakaz wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Na dachu urzędu gminy w Jaświłach na Podlasiu wylądował balon z przemycanymi papierosami z Białorusi. Przejęła go policja, odnalazła też 3 kolejne. Jeden z nich zawisł na liniach energetycznych. Mundurowi mówią, że to jedne z większych konstrukcji balonowych, które kiedykolwiek wleciały do Polski. Było w nich łącznie 30 tysięcy paczek papierosów. Trafią do policyjnego magazynu, a potem prawdopodobnie zostaną spalone. To znaczy zniszczone komisyjnie.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy zamierzają mu postawić zarzuty i przesłuchać w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W związku z zatrzymaniem prezesa PKOL-u minister sportu Jakub Rutnicki wezwał do zwołania zarządu komitetu i odwołania prezesa. Martyna Kubka jest o krok od życiowego sukcesu. Naszą tenisistkę od awansu do wielkosztemowego US Open dzieli już tylko jeden mecz. Musi wieczorem wygrać z 16-letnią Rosjanką Kristiną Ljutową.
5: Pogoda.
1: Przed nami spokojna noc. Nad ranem na zachodzie Polski może trochę popadać. Jutro wrócą upały. Na zachodzie 31 stopni, w centrum powyżej 25. Najchłodniej stosunkowo na północnym wschodzie, tylko trochę powyżej 20. W sobotę wszędzie zrobi się chłodniej i ma być burzowo.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.
7: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś moim gościem jest autorka Anna Rybakiewicz. Spotykamy się wokół jej nowej książki Przez trudy do gwiazd. Ale Annę Rybakiewicz zapewne znają też Państwo z innych opowieści, o których już tutaj w Radiu Pogoda rozmawialiśmy, a które zazwyczaj dzieją się na tle ważnych historycznych wydarzeń. I często te właśnie opowieści tworzone są na podstawie, chociaż w części, prawdziwych wspomnień. Zapraszam bardzo serdecznie.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Czy pani pisząc tę książkę też miała takie momenty, że jednak, bo zastanawiam się, jak to działa u pisarza. Wzrusza się pisarz pisząc, czy jednak ma to już chłodno wykalkulowane?
2: Bardzo. Ja jestem w ogóle bardzo taką osobą, która się wzrusza, czytając książki, czy oglądając filmy. Gdzieś tam jednak te moje serducho się ściska. No i pisząc te swoje powieści, to ja również płaczę. I wydaje mi się, że płaczemy i ja jako pisarka i czytelnicy w tych samych momentach. I tego najlepszym jakby świadkiem tych moich wzruszeń jest zawsze mój mąż, bo on zawsze mnie pyta, co ty tam piszesz, dlaczego ty już płaczesz nad tym laptopem. I rzeczywiście, no te emocje są żywe, ale te emocje muszą być u mnie żywe, żeby później czytelnik tak samo to mógł każdą scenę odebrać w ten sam sposób. Ale też są takie momenty, że ja uśmiecham się do tych moich bohaterów. Ale to też może dlatego, że ja piszę w pierwszej osobie. Ja się wczuwam. Ja w pewnym momencie po prostu jestem już Anastazją, tą główną bohaterką i to ja wszystkiego doświadczam. Później to doświadcza czytelnik.
1: To prawda. Mam takie też właśnie wrażenie, że te niektóre rzeczy się jakoś tam przenosi, trochę się porównuje, a może rzeczywiście gdzieś w mojej rodzinie była taka podobna historia i tak dalej. I to wszystko jest takie mocno żywe. No ale poznajemy Anastazję, nie wiem jakby to powiedzieć, trochę od końca, poznajemy ją już jako dojrzałą kobietę w książce.
2: Tak, bo ja uwielbiam pisać dwutorowo. Ja uwielbiam, kiedy ta przeszłość, ta okres wojenny przeplata się z teraźniejszością. Bo strasznie mi to interesuje, jak ta właśnie przeszłość determinuje teraźniejszość, determinuje przyszłość. Jak jakieś jedno małe wydarzenie z przeszłości oddziałuje na losy przyszłych pokoleń. I staram się w tych moich książkach właśnie pokazywać tych moich bohaterów, nie tylko w okresie wojennym, kiedy są młodzi, ale także już u schyłku wieku. I tutaj mamy rok 1990. Anastazja ma blisko 70 lat, doznaje udaru, traci pamięć. I okazuje się, że wokół niej nie ma nikogo, kto mógłby się nią zaopiekować. Jest tylko starszy sąsiad, Leon Białowąs, który wyciąga do niej pomocną dłoń i będzie jej czytał pożółkłe takie zapiski, które prowadziła w Kazachstanie. Przywracając jej te wspomnienia, ale te wspomnienia mogą się okazać dla niej zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem, bo niestety przypomni sobie nie tylko te dobre chwile, ale przypomni sobie też te wszystkie złe.
1: Ale chyba możemy trochę uspokoić czytelników, że jakaś forma happy endu jest.
2: Tak, ja się staram zawsze, żeby jednak na końcu, żeby czytelnik zakończył historię z uśmiechem na ustach, żeby z chęcią do niej wrócił i nawet jeśli te łezki gdzieś tam na początku się pojawią, to obiecuję, że Anastazja i Leon już u schyłku swojego wieku zafundują nam naprawdę fajne, szczęśliwe zakończenie i będziemy się do nich czule uśmiechać.
1: Debiutowała pani pisarsko w 2023 roku. Mamy rok 26, więc czasu, że tak ujmę, pomiędzy nie było dużo, a jednak tych książek ma pani trochę na koncie. Jak pani to robi, że pani tak szybko pisze tak dopracowane rzeczy?
2: Ja uwielbiam pisać, to chyba to jest ten sekret i jak się coś uwielbia, to ja nie odczuwam tego jako pracy, ja nie odczuwam tego jako obowiązku, ja po prostu to robię dla swojego relaksu. Po gdzieś tam takich sprawach dnia codziennego, albo jak przychodzę też z pracy, bo też trochę jeszcze pracuję zawodowo, to dla mnie to jest po prostu jakbym odpoczywała, tak? Siedzenie przy komputerze i wymyślanie kolejnych scen to dla mnie jest najlepsza forma relaksu. Ja nie potrzebuję nawet na wakacje iść. Wystarczy, żeby ktoś dał mi tylko taki dzień wolnego i komputer. I dla mnie to już są wakacje.
1: Ale czy to oznacza, że pani jakby tworzy cały czas na bieżąco? To nie są jakieś pomysły, które były powiedzmy zachomikowane i czekały na lepszy moment, żeby się dopiero ukazać?
2: Ojejku, bym chciała takie mieć.
1: Okej.
2: Niestety, to jest wszystko na bieżąco, ale to też jest trochę już wprawa. Ja te pierwsze swoje książki to pisałam przez kilka długich miesięcy, a taką pierwszą to rok, a teraz to już ja mam taką prawe, bym powiedziała, ale też już wiem, że muszę sobie tak ustawić dzień, gdzieś tam szukam tego czasu wolnego na pisanie. No i teraz to już dużo szybciej mi idzie. Poza tym te historie ciągle do mnie przychodzą i ja nie mogę czekać, ja nie mogę zwlekać, bo często jest tak, że na spotkaniach autorskich, czy nawet po prostu na tych platformach społecznościowych ktoś się do mnie odzywa i mówi: Pani Aniu, ja mam dla Pani taką historię, którą musi Pani opowiedzieć. Jest to tak teraz wygląda, więc ja nie mogę czekać, bo kolejne historie muszą być opowiedziane i my musimy pewnych bohaterów przypomnieć sobie i tamte czasy.
3: A do rozmowy z pisarką Anną Rybakiewicz, między innymi o jej najnowszej książce Przez trudy do gwiazd, wrócimy już dosłownie za parę chwil w Radiu Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak można określić muzykę wykonywaną przez Marka Grechutę? To połączenie poezji śpiewanej, popu literackiego, kabaretu oraz rocka i jazzu z elementami muzyki klasycznej.
3: Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znam.
2: Całej płyty korowód, między innymi tego wybitnego utworu, posłuchamy w ramach ostatniej wakacyjnej płyty na lata.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
10: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
8: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
13: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
17: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy Przez trudy do gwiazd będzie miało kontynuację? Czy Anastazja wróci?
2: Ja nie lubię sag, ja nie lubię właśnie gdzieś tam kontynuacji, bo sama mam problem z czytaniem takich książek, bo ja taka jestem dosyć w gorącej wodzie kąpana, bym powiedziała, i jak czytam pierwszą część i ona mi się nie kończy, tylko ktoś mi pisze, że ciąg dalszy nastąpi, no to ja już jestem zła, bo ja nie mogę czekać trzech, czterech, a za czasem pół roku, żeby poznać losy mojej bohaterki, więc ja unikam, chyba że już wiem, że ktoś już napisał sagę, zakończył i już więcej nic nie będzie, to wtedy mogę coś takiego przeczytać. Więc ja wolę pisać jednotomówki, ta każda powieść jest inna, ale lubię robić taki myk, że na przykład pojawia się bohaterka, która w innej książce jest główną bohaterką, a teraz po prostu pojawi się w jednej scenie. I jeśli państwo czytaliście Do końca moich dni, to znacie Apolonię Dobkowską i ta Apolonia pojawi się właśnie w jednej scenie tutaj Przez trudy do gwiazd i zapozna się z Anastazją Zielińską.
1: No tak, a jeżeli na przykład ktoś z czytelników będzie tak mocno pisał, pomyślę, że ja mogę być tą osobą, że ja chcę powrotu Anastazji, bardzo polubiłam tę postać. Ugnie się pani w którymś momencie, żeby jednak była saga?
2: To ja dostałam całą masę i nadal dostaję całą masę wiadomości odnośnie lekarki nazistów, właśnie pierwszej książki, z którą u państwa w radio byłam, żeby napisać ciąg dalszy. Ja nawet mam pewien plan w głowie, ale niestety nie mam czasu, bo tak jak wspomniałam wcześniej, ciągle przychodzą do mnie nowe historie, często historie na faktach i troszkę mi jest żal je odpuścić i wrócić do Alicji Sambor, do lekarki nazistów, ale kto wie, może taka przyszłość nastanie kiedyś.
1: Co w takim razie teraz u pani na warsztacie? Jaka historia?
2: Nadal to będzie historia wojenna, bo tak jak wspomniałam, jest ich cała masa w mojej głowie. Nie będzie już tak dużo łez jak przy trudach do gwiazd. Teraz mój główny bohater Tadeusz zostaje wywieziony za brata tak naprawdę na roboty przymusowe na Prusy. I tam będzie pracował w majątku niemieckiej rodziny. I żeby za wiele nie zdradzać, to akcja właśnie będzie się tam rozgrywać, ale mogę tylko państwa tak zachęcić, że w pierwszym rozdziale, żeby też za dużo nie zdradzić, w pierwszym rozdziale umiera żona Tadeusza. I na łożu śmierci wyznaje mu tajemnicę, którą skrywała przez ponad 50 lat. I gdy Tadeusz się dowiaduje tej tajemnicy, stwierdza, że on na pogrzeb żony się nie wybiera. Co to była za tajemnica? Dlaczego tak się ich drogi na końcu rozeszły? Dowiecie się państwo, jak zwykle to u mnie bywa, z ostatniego rozdziału.
1: A kiedy pani planuje premierę kolejnej książki?
2: Jeszcze nie wiem, bo jestem w połowie.
1: Okej, rozumiem, ale rozmawiamy tutaj na razie głównie o książce Przez trudy do gwiazd, której premiera była stosunkowo niedawno. Natomiast jak już słyszę, że tutaj zarys kolejnej jest taki bardzo wyrazisty.
2: W mojej głowie jest już cała.
1: Słyszałam, że są dwa typy pisarzy. Tacy, którzy mają pełną historię od A do Z ułożoną i po prostu ją spisują, i tacy, którzy podążają za bohaterem. Czy gdy pani myśli już o jakiejś historii, to rzeczywiście spisuje ją pani tak do końca, czy jednak coś tam się po drodze jeszcze zdąży wydarzyć? Czy jest jeszcze trzeci typ?
2: Ja chyba jestem trzecim typem. Ja mam zawsze początek i koniec. A ten środek u mnie tak trochę ewoluuje. Gdzieś tam mam jakieś główne wątki, które bym chciała poruszyć, ale takie te sceny pomiędzy to jednak przychodzą do mnie po prostu tak w chwilach niespodziewanych.
1: Pomiędzy.
2: Ale zawsze mam początek i zawsze mam ostatnią scenę.
1: Przez trudy do gwiazd ta sentencja, już rozmawiałyśmy trochę o niej, ale zastanawiam się, mi na przykład nie była znana, ale oczywiście nie jestem żadnym wyznacznikiem tego, tylko zastanawiam się, czy to gdzieś tam już pani chodziło po głowie wcześniej, czy właśnie pojawiło się na przykład w tych wspomnieniach, pamiętnikach?
2: Nie, to się nie pojawiło właśnie nigdzie, to tak do mnie przyszło niespodziewanie, nagle, i nawet bym nie mogła powiedzieć, w który to był moment dnia czy tygodnia. To tak jak przychodzą te pomysły do głowy, często jest pytanie, skąd pomysł na książkę, i to nie ma czegoś takiego, że ja coś szukam specjalnie, coś chcę znaleźć. Czasem to jest tak, że ja po prostu jadę samochodem, usłyszę piosenkę w radio i ja już mam historię w głowie.
1: I tak było też z tą sentencją.
2: I tak było z tą sentencją. Gdzie ja ją wynalazłam? Skąd ona się wzięła? Nie jestem w stanie powiedzieć, po prostu pojawiła się w mojej głowie. Idealnie pasowała do historii.
1: To oczywiście nie koniec naszego dzisiejszego spotkania z Anną Rybakiewicz, pisarką. Zapraszam ponownie już za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Niektórzy twierdzą, że to pani najlepsza książka. Lubi pani, jak tak czytelnicy ważą, że ta może lepsza, ta może gorsza. Czy jednak by wolała pani, żeby tak jednakowo postrzegali wszystkie powieści?
2: Ale to się nie da jednakowo. Ja nawet mam swoje gdzieś tam faworytki, bo ja to myślę bardziej o bohaterkach moich niż o książkach, więc gdzieś tam mam zawsze w głowie moje ulubione bohaterki. I ja często sama się dopytuję moich czytelników, która wam się najbardziej podobała, bo po prostu taki ciekawa. Jestem jako pisarz bardzo ciekawa, jaka historia ich poruszyła. Przy pierwszej mojej syberyjskiej książce, przy do końca moich dni, ja byłam bardzo zestresowana, czy w ogóle temat Syberii, czy w ogóle czytelnicy chcą o tym czytać. Ja chciałam właśnie ten temat poruszyć, no bo jako ta wnuczka Sybiraka, ja chciałam przez tą moją książkę trochę ten temat Syberii poruszyć, bo takie miałam wrażenie, że mówimy bardzo dużo o II wojnie światowej, ale nie mówimy właśnie o zsyłkach na Syberię, a przecież tam blisko 400 tysięcy osób zostało zesłanych. I miałam takie wrażenie, że za mało o tym mówimy, że troszkę to jest gdzieś tam pomijane. I miałam taki zamysł, że może jak się pojawi jedna ta do końca moich dni, a teraz ta druga, to że jednak trochę czytelnicy z innych regionów Polski zobaczą, jak ta wojna przebiegała na wschodzie kraju. I że te nasze wrażenia, te nasze tragedie, które przeżywały właśnie rodziny ze wschodu, wyglądały zupełnie inaczej niż w centralnej czy w zachodniej Polsce. Jeżeli ktokolwiek się dowie i będzie drążył ten temat, sięgnie może po prawdziwe wspomnienia, to dla mnie to już będzie taka wartość dodana do tej mojej książki.
1: A te historie, które pojawiają się w książce Przez trudy do gwiazd, oczywiście to jest powieść, to jakby wiemy, ale czy one się wydarzyły naprawdę?
2: Na pewno gdzieś i kogoś to dotknęło, bo czytając te wszystkie wspomnienia, ja brałam od każdej tej dziewczyny, bo to były dziewczyny młode głównie, brałam od każdej dziewczyny jakiś aspekt jej życia, który gdzieś tam ją najbardziej poruszył, albo jakieś po prostu wydarzenie z Kazachstanu czy z innych regionów Sybiru. I po prostu umieszczałam to w życiorysie Anastazji. Pamiętam, że była Ewa, której tata jako kierownik szkoły próbował uciekać i przedostał się przez granicę niemiecką do generalnej guberni, a sąsiedzi donieśli na jej rodzinę i cała rodzina właśnie została tego kierownika szkoły wywieziona na Syberię. I jedno zdanie, pamiętam, we wspomnieniach Ewy mnie poruszyło, gdy ona napisała, że do tego towarowego wagonu, w którym ich wwożono, na sam koniec także wsadzono tę rodzinę do nosicieli. I w tej jej wspomnieniach na tym to się kończy ten temat. Już ja nawet nie wiem, jak tam się dalej potoczyło ich losy, czy kiedykolwiek się spotkali z tą rodziną do nosicieli na Syberii. Ale ja w tym momencie taka lampeczka przysłowiowa mi się zapaliła w głowie i ja już widziałam Leona Białowąsa, ja widziałam Anastazję Zielińską, ja widziałam te dwie rodziny skłócone ze sobą, które przejdą całkowitą metamorfozę na Syberii. Tam jednak będą musieli ze sobą współpracować, tam już po prostu wszystkie jakieś takie wzajemne niesnaski muszą odejść w zapomnienie, bo po prostu oni muszą przetrwać, a żeby przetrwać, muszą sobie pomagać.
1: No właśnie, czasem może się okazać, że ktoś, kogo nie lubimy, jednak jest bardzo pomocną osobą albo taką, której my pomagamy w sytuacji wręcz zagrożenia życia. W pani książce, zresztą nie tylko tej, pojawia się sporo okolic Łomży. Jak czytam różne opisy, to mam wrażenie, że z tym regionem jest pani mocno związana. Czy pani lubi pisać o swoich stronach?
2: Miałam w ogóle taki zamysł, jak zostałam pisarką, żeby przemycić jakieś fakty z życia właśnie tych mieszkańców moich okolic z II wojny światowej. Ja osobiście lubię, czytam dużo o historii regionalnej. Ale takie miałam wrażenie, że ta historia regionalna jest trochę jednak zapominana. Skupiamy się na takiej historii bardziej takiej globalnej, ogólnej, a gdzieś tam nie wiemy, co się wydarzyło na naszej ulicy 80 lat temu. Jakie tam były budynki, jacy ludzie mieszkali w nich, jakie mieli problemy. I miałam takie poczucie, że o tym zapominamy, a ja bym chciała o tym wszystkim jeszcze raz nam przypomnieć, bo to jest ważne. Musimy znać swoją historię, musimy znać korzenie, musimy wiedzieć, co się przytrafiło naszym dziadkom czy pradziadkom. I dlatego niejednokrotnie w tych moich książkach gdzieś tam pojawiają się te moje regiony, które bardzo dobrze znam ich historię. Mało książek się pojawia jednak, tak mi się wydaje, z tamtego okresu, jeśli chodzi o tutaj Polskę Wschodnią. Mhm. Więc stwierdziłam, że ja tutaj będę lokalny patriotyc wspierać Łomży i okolice. I te wszystkie moje bohaterki jednak gdzieś krążą wokół Łomży.
3: A ja tylko przypominam, że trwa nasze spotkanie w Alei Sław Radia Pogoda z autorką Anną Rybakiewicz.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
0: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
8: Pora na wakacje.
7: Pora na hybrydę z rabatem.
9: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
11: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
12: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
13: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
14: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
15: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
16: Polecam. Na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
20: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
19: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
21: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
20: Hej, musisz się tak na nie gapić.
19: No oderwać wzroku nie mogę.
20: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
19: Ale są takie atrakcyjne.
21: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
22: Została ostatnia reklama.
23: Chcę rzucić palenie.
24: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
25: Desmoxan. I już nie palisz.
1: Reklama.

0: płać, albo wróć.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Czy rzeczywiście na przykład te niektóre miejsca opisane, jakiś dom albo jakieś rozstaje dróg, możemy znaleźć jeszcze w okolicy Łomży?
3: Oczywiście. Wystarczy sięgnąć po moją piątą książkę, Ocaleni dla miłości. To jest po prostu cofnięcie się w czasie do Łomży z czasów II wojny światowej. Mamy pięknie pokazaną wszystkie takie właśnie najważniejsze jakieś miejsca, zabytki, ale mamy też ten dwutorowość, jest oczywiście w niej, więc mamy Łomżę z 2018 roku i mamy również te zabytki, które przetrwały, które do dnia dzisiejszego stoją i możemy je odnaleźć. Wystarczy nawet iść z książką i szukać na poszczególnych ulicach, gdzie są i gdzie jeszcze są jakieś właśnie fajne miejsca, które nas przeniosą w przeszłość.
2: To trochę jak czytelnicy Dana Browna, którzy wybierali się na zwiedzanie śladami bohaterów. Co w tej Łomży jest takiego wyjątkowego?
3: Bo ja pochodzę z bardzo małego miasteczka tak naprawdę pod Łomżą i mi zawsze jakoś było bliżej do tych małych miasteczek niż do tych większych miast i ja się tam po prostu tam lepiej czuję. Ja w ogóle bym chciała jeszcze kilka lat może w Łomży pobyć, no ze względu na dzieci, na bliskość szkół, ale potem to już w ogóle do jakiegoś lasu się przenieść, do jakiejś drewnianej chatki i tam siedzieć i pisać tylko książki, więc ja się czuję po prostu lepiej w mniejszych miejscowościach, gdzie każdy się zna. Naprawdę to jest fajna taka społeczność, która się wspiera. I tych ulic, no jest trochę, ale tak jak się na każdej jest, to się czuje, że się jest u siebie po prostu.
2: Gdy tworzy pani bohaterów, skąd inspiracje w ich imionach, nazwiskach?
3: To jest zawsze wielki problem, jeśli chodzi o nazwiska. Wbrew pozorom, bardzo mało jest fajnych nazwisk, które gdzieś tam fajnie się przekładają potem na czytanie, na audiobooki. I mam taki jeden sposób, bo ja mam taką w ogóle taką starą duszę. Lubię otaczać się starymi przedmiotami. Lubię gdzieś tam na targi staroci jeździć i wygrzebywać jeszcze jakieś takie fajne pamiątki, ale też lubię, jak gdzieś tam jesteśmy zawsze na wakacjach z mężem, to ja zawsze gdzieś tam punkt obowiązkowy to cmentarz. Tak, jakieś fajne, stare, zabytkowe cmentarze. I jak tak już chodzę po tych cmentarzach i zwiedzam, to patrzę na napisy po prostu, które są wyryte i ściągam, no niejednokrotnie ściągam po prostu imię i nazwisko gdzieś wyryte na jakimś nagrobku. I tak powstają ci moi bohaterowie, ale też bardzo dużo osób się do mnie zgłasza z taką prośbą: pani Aniu, a czy mogłaby pani umieścić moją mamę w książce? Nazywała się tak i tak. I ja mówię, dobrze, nie mam problemu. I rzeczywiście staram się, jeśli ktokolwiek do mnie przystaram się gdzieś tam albo nazwisko, albo imię, albo chociaż jakiś taki zarys postaci umieścić, żeby... Bo dlaczego nie? Skoro mi brakuje pomysłów, a czytelnice podsyłają mi takie pomysły fajne, zawsze umieszczam.
2: Ale to też w sumie taki pomysł przeniesienia imienia i nazwiska z nagrobku do książki, no to też jest w jakiś taki sposób utrwalanie pamięci. Może nie o tej konkretnej osobie, ale jednak, ale może że ktoś taki był.
3: Tak, może ktoś kiedyś przeczyta i ojejku, a ja miałem pradziadka, który tak się nazywał. To by było fajne, gdzieś tam jakiś zbieg okoliczności. Ale rzeczywiście, no, są problemy, szczególnie z imionami też dla tych moich dziewczyn. One wszystkie są na A. To się wszystko wiąże z moim imieniem, bo ja jak byłam właśnie mniejsza, to ja zawsze miałam taką wielką pretensję do mamy. Dlaczego nazwała mnie Ania? Tych Ani jest tyle. Ja byłam w klasie, mieliśmy 5 Ań i wychowawczyni była Anią. I ktoś krzyczy Ania, ja się oglądam zawsze na ulicy, a to nie jestem ja. I stwierdziłam, że jak ja już zaczęłam pisać i wymyślam imiona dla moich bohaterek, to ja wymyślę takie fajne, oryginalne, wyjątkowe imiona i one wszystkie będą na A, żeby pokazać, że jest, mamy większy wybór, nie tylko Ania. Chociaż teraz mi się podoba, teraz jak gdzieś widzę małą Anię, to tak ojejku, mała Ania.
2: To też jest takie ciekawe, że są te mody na imiona, prawda? Tak. I że co jakiś czas albo wracają imiona, albo na chwilę jednak idą w odstawkę. Tak. Chyba trochę też tak czytając pomyślałam sobie, że właśnie Anastazja jest takim imieniem, no typowo z tego okresu takiego wojennego. Czy się trochę jednak mylę?
3: No teraz żadnej małej Anastazji nie znam, ale Apolonia to już jest takie wróciło. Wróciło tak. Kilka lat temu. Ale to tak rzeczywiście, te imiona, które ja używam, to jednak są takie dosyć rzadkie i się nie spotyka. Jeśli ktoś nazywa się Astrid, tak jak złodziei Kalistów, to proszę się do mnie zgłosić, bo ja jeszcze żadnej nie poznałam Astrid.
2: A już za chwilę dalsza część spotkania z Anną Rybakiewicz, pisarką, autorką najnowszej powieści Przez trudy do gwiazd. Słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: powiedz Media Expert.
1: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Tam 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Reklama. To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
2: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
3: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway jest silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza www.dekar.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Reklama. Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
2: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Chcę rzucić palenie.
11: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie palisz.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
15: No to życzę szczęścia.
16: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
17: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
19: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
18: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
18: Aflofarm.
20: Została ostatnia reklama.
21: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza www.dekar.pl.
3: Boli, swędzi,
4: piecze, a do tego nawraca.
5: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Została ostatnia reklama.
7: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
8: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Donglar natychmiast wysiadł. Jeszcze nie mówił po włosku, ale już rozumiał. Półprzytomny ze strachu, rozejrzał się dookoła. Otoczony był przez czterech mężczyzn, nie licząc Pocztyliona. Dikła, odezwał się jeden z mężczyzn, schodząc wąską ścieżką, która wiodła między rozpadliny kampanii rzymskiej. Donglar podążył za przewodnikiem bez słowa protestu, nie musiał się odwracać, by mieć pewność, że za nim szli trzej pozostali mężczyźni. Wydało mu się jednak, że co jakiś czas zatrzymywali się na chwilę po drodze niczym wartownicy. Po 10 minutach marszu, podczas których Donglar nie zamienił ze swoim przewodnikiem ani słowa, znaleźli się przy niewielkim wzgórku wśród wybujałych traw. Trzej mężczyźni

0: Stanęli wokół niego w milczeniu. Stanowił środek trójkąta. Chciał przemówić, lecz nie zdołał wydobyć z siebie głosu. Avanti! Rozkazał ten sam stanowczy głos. Tym razem Danglar zrozumiał natychmiast. Słowo zostało bowiem poparte gestem. Człowiek idący za nim popchnął go tak gwałtownie, że Danglar wpadł na przewodnika. Przewodnikiem był nasz przyjaciel Peppino. Pierwszy zanurzył się w wysokiej trawie i podążył ścieżyną tak wąską, że mogły ją znać chyba tylko jaszczurki i łasice. Zatrzymał się przed skałą, na której rósł gęsty krzak. Pod skałą był podłużny, wąski otwór, wyglądał jak półotwarta powieka. Młodzian zniknął w otworze, jak w naszych baśniach diabeł zapada się pod ziemię. Człowiek kroczący za Danglarem zmusił go do pójścia w ślady przewodnika. Nie było wątpliwości. Francuski bankrut miał do czynienia z rzymskimi bandytami. Czuł się tak, jakby wzięto go w dwa ognie. Strach dodał mu odwagi. Pomimo pokaźnego brzucha, baronowi udało się przecisnąć za Peppinem. Suwał się w dół z zamkniętymi oczyma. Otwarł je dopiero, gdy poczuł pod stopami grunt. Dalsza droga była szeroka, ale ciemna. Peppino nie troszczył się już o zachowanie ostrożności. Był przecież u siebie. Zapalił więc krzesiwem pochodnie. Dwaj inni zeszli za Danglarem, tworząc tylną straż. Popychając Danglara, jeśli zdarzyło mu się zatrzymać, zaprowadzili go lekko pochylonym w dół korytarzem do skrzyżowania korytarzy. Widok był ponury. W murach z białego kamienia wydrążone były rzędy ciemnych nisz w kształcie trumien, niczym puste oczodoły trupich czaszek. Wartownik zabrzęczał kółkami u rzemienia strzelby. — Kto idzie? — zawołał. — Przyjaciel, przyjaciel — odpowiedział Peppino. — Gdzie naczelnik? — Tam — rzekł strażnik, wskazując za siebie. Była tam wielka sala wykuta w skale, z której przez wielkie półokrągłe otwory wpadało na korytarz światło. — Niezła zdobycz, naczelniku! Niezła zdobycz! — krzyknął Peppino. I biorąc Danglara za kołnierz, podprowadził go do otworu przypominającego drzwi, przez który wchodziło się do kwatery wodza. — To ten? — spytał naczelnik, odrywając się od lektury żywotu Aleksandra w księdze Plutarcha. — Tak, ten, naczelniku. — Wybornie, pokażcie mi go. Na ten dość niegrzeczny rozkaz Peppino zbliżył tak gwałtownie pochodnie do twarzy Danglara, że bankier odskoczył w popłochu, by nie opalić sobie brwi. Twarz miał wykrzywioną ohydnym strachem. — Jest zmęczony — stwierdził Herszt. — Zaprowadźcie go do łóżka. — Oho! — mruknął Danglar. To łóżko to zapewne jedna strumień, które tkwią w tym murze, a sen, jaki na mnie spłynie, to śmierć od jednego z tych sztyletów. Widzę, jak błyskają w ciemnościach. Istotnie, w mrokach owej wielkiej sali unosili się właśnie na posłaniach z siana lub wilczych skór kompanii owego człowieka, którego Albert de Morcerf przyłapał przy lekturze komentarzy Cezara, a Danglar przy żywocie Aleksandra. Bankier jęknął głucho i poszedł za przewodnikiem. Nie próbował błagać ani krzyczeć. Nie miał już sił. Odeszła go wola. Nie był w stanie myśleć. Szedł, ponieważ go ciągnięto. Potknął się o stopień i domyśliwszy się, że ma przed sobą schody, pochylił instynktownie głowę, by nie uderzyć czołem o strop. Znalazł się w celi wykutej w litej skale. Cela była czysta, naga i sucha, choć znajdowała się głęboko pod ziemią. W kącie leżało posłanie z siana nakrytego kozimi skórami. Dla Danglara był to znak, że jest ocalony. Chwała Panu, szepnął, to prawdziwe łóżko. Już drugi raz w ciągu tej godziny zwracał się do Boga, nie zdarzyło mu się to od lat 10. Przewodnik, wepchnąwszy Danglara do celi, zatrzasnął drzwi. Zazgrzytał rygiel, Danglar był więźniem. A zresztą, gdyby nawet nie było tego rygla, sam tylko święty Piotr i do tego ze swoim anielskim przewodnikiem zdołałby przemknąć się wśród owego garnizonu, który okupował katakumby świętego Sebastiana, dowodzony przez Herszta, w którym nasi czytelnicy z pewnością rozpoznali Luigi'ego Vampę. Danglar także już wiedział, kim jest ów bandyta, w którego istnienie nie chciał uwierzyć, gdy Morcerf próbował zaszczepić tę postać w świadomości Francuzów. Rozpoznał nie tylko Vampę. Jego cela była celą, w której zamknięto Alberta. Najprawdopodobniej często goszczono tu cudzoziemców. Wspomnienia te, do których powracał zresztą ze sporą radością, uspokoiły go. Jeśli bandyci nie zabili go od razu, wcale nie mieli zamiaru go zabijać. Porwali go, aby go obrabować, a ponieważ nie miał przy sobie nic prócz paru ludwików, wyznaczą za niego okup. Przypomniał sobie, że Morkerw został wyceniony chyba na 4000 dukatów. Własnej osobie przypisywał dużo więcej wagi i wycenił się sam na 8000 dukatów. 8000 dukatów to 48000 liwrów. Zostanie mu jeszcze jakieś 5 050 000 franków. Z taką sakiewką człowiek zawsze spadnie na 4 łapy. I niemal już pewien, że się jakoś z tego wywinie, bo czy kto słyszał, żeby kogoś otaksowano kiedykolwiek na 5 milionów, Danglar wyciągnął się na posłaniu i przekręciwszy się parę razy z boku na bok, zasnął z takim spokojem, jaki okazywał bohater, którego losy studiował Luigi Vampa. Po każdym śnie, jeśli nie jest to sen śmierci, następuje przebudzenie. Dla Paryżanina, przyzwyczajonego do jedwabnych zasłon, do ścian wybitych aksamitem, do zapachu drewna palącego się na kominku, zapachu, który spływa spod atłasowego baldachimu, przebudzenie w kredowej grocie musi być czymś w rodzaju złego snu. Dotykając zasłon z koźlej skóry, Danglar musiał sądzić, że śni mu się coś o samojedach lub lapończykach. W podobnych okolicznościach wystarcza jednak sekunda, by największe wątpliwości zamieniły się w pewność. Tak, tak, szepnął, jestem w rękach bandytów, o których mówił nam Albert. Odetchnął zaraz głęboko, aby upewnić się, czy nie jest ranny. Był to sposób, na który natknął się w Don Kiszocie. Nie była to jedyna książka, jaką przeczytał w życiu, ale z pewnością jedyna, z której coś zapamiętał. Nie, powiedział, nie zabili mnie, ani nie zranili, ale może mnie okradli? I szybko włożył ręce do kieszeni. Nikt w nich nic nie ruszał. 100 ludwików, które odłożył sobie na podróż z Rzymu do Wenecji, było wciąż w kieszeni jego spodni, a pugilares, w którym schował czek na 5 milionów franków, leżał sobie w kieszeni surduta. A te osobliwi bandyci, powiedział do siebie, zostawili mi sakiewkę i pugilares. Tak jak myślałem wczoraj, gdy kładłem się spać, chcą za mnie okupu. O, jest i zegarek, zobaczmy, która godzina. Zegarek arcydzieło Bregetta, który Danglar nakręcił starannie poprzedniego dnia, jeszcze przed wyjazdem, wydzwonił w 5:30 rano. Gdyby nie ten zegarek, nie miałby pojęcia, czy jest dzień, światło dzienne nie docierało bowiem do jego celi. Czy powinien sam zapytać bandytów o wyjaśnienia, czy też powinien czekać cierpliwie, że oni się odezwą? Druga alternatywa była bezpieczniejsza i Danglar czekał. Czekał aż do południa. Przez cały ten czas pod drzwiami sterczał strażnik. O 8:00 strażnik został zmieniony. Zauważył, że przez szpary w drzwiach przenika światło lampy. Przyłożył oko do jednej ze szpar właśnie w chwili, gdy bandyta pociągał łyk wódki ze skórzanego bukłaka. Bukłak wydzielał smród. Danglar otrząsnął się z obrzydzeniem. Fuj! Mruknął i wycofał się w głąb celi. W południe człowieka popijającego wódkę zastąpił inny wartownik. Danglara zdjęła ciekawość. Ponownie spojrzał przez szparę. Był to bandyta o wyglądzie atlety, Goliat, o wyłpiastych oczach, szerokich wargach, złamanym nosie i czerwonej czuprynie. Pozlepiane kudły opadały mu na ramiona jak wijące się węże. O, ten przypomina bardziej ogra niż człowieka. W każdym razie jestem stary i dość łykowaty. Choć gruby, tłuste i łykowate chyba by mu nie smakowało. Jak widać, Danglar był wciąż jeszcze w nastroju do żartów. W tejże chwili, jakby na dowód, że nie jest ludożerczym ogrem, strażnik usiadł przodem do drzwi celi, wyciągnął z torby pajdę czarnego chleba, parę cebul, kawał sera i zaczął łapczywie je pochłaniać. Niech mnie diabli wezmą, wzdrygnął się Danglar, rzucając okiem przez szparę na obiad bandyty, jeśli rozumiem, jak można jeść podobne świństwa. I usiadł na koźlich skórach, których woń przypominała mu smród wódki poprzedniego strażnika. Danglar mógł sobie jednak mówić, co chciał. Sekrety natury są niezbadane. Ileż jest wymowy w zaproszeniu, jakie ślą najordynarniejsze nawet potrawy wygłodniałym żołądkom. Danglar poczuł nagle, że ma pusto w żołądku. Człowiek wydał mu się mniej brzydki, chleb mniej czarny, a ser świeższy. A zresztą te surowe cebule, obrzydliwa strawa, iście dla dzikusów, przypominały mu niektóre sosy od Roberta i sztukę mięsa, którą jego kucharz przyrządzał mu po mistrzowsku, gdy Danglar mówił mu: panie Deniso, proszę przyrządzić mi dzisiaj jakieś dobre świństewko. Podniósł się i zastukał do drzwi. Bandyta podniósł głowę, Danglar zastukał ponownie. — Cze cosa? — spytał bandyta. — Mój przyjacielu — rzekł Danglar, bębniąc palcami w drzwi — wydaje mi się, że czas, aby mi dano jeść. Prawdopodobnie olbrzym nie zrozumiał lub nie miał rozkazów w kwestii wyżywienia Danglara, bo powrócił do swego obiadu. Duma Danglara poczuła się urażona. Nie chcąc dłużej kompromitować się przed tym chamem, bankier położył się znów na swoich koźlich skórach i nie wypowiedział już ani słowa.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Minęły 4 godziny. Olbrzym został zastąpiony przez innego bandytę. Donglar, któremu żołądekarz skręcał się z głodu, podniósł się po cichu, przystawił oko do szpary w drzwiach i rozpoznał inteligentne oblicze przewodnika. Pepino właśnie czynił przygotowania do tego, by warta upłynęła mu jak najprzyjemniej. Usadowił się twarzą do drzwi i wcisnął sobie między uda gliniany gar gorącej, pachnącej ciecierzycy, dobrze omaszczonej słoniną. Obok garnka Pepino położył jeszcze koszyczek winogron z Veletri i butelkę Orvieto. Pepino stanowczo był smakoszem. Na widok tych przygotowań kulinarnych Donglarowi ślinka napłynęła do ust. No, pomyślał więzień, zobaczymy, czy ten będzie bardziej do rzeczy niż tamten, i zastukał grzecznie do drzwi. Idę, rzekł bandyta, który jako częsty gość hotelu Pastriniego przyswoił sobie w końcu francuski i otworzył drzwi. Donglar poznał, że to on krzyczał do niego rozkazująco schować głowę. Nie był to jednak moment na wyrzuty. Przybrał więc swój najmilszy uśmiech i rzekł: przepraszam pana, ale czy ja nie dostanę obiadu? Jak to? Krzyknął Pepino. Czyżby ekscelencja był przypadkiem głodny? Przypadkiem? Mruknął Donglar, a to urocze. Nie jadłem już całą dobę, ależ tak, proszę pana, dodał głośniej, jestem głodny i to bardzo. I ekscelencja chciałby coś zjeść? Natychmiast, jeśli to tylko możliwe. Nic prostszego, odrzekł Pepino, można tu dostać wszystko, na co się ma ochotę, oczywiście za odpowiednią opłatą, jak to bywa zawsze u porządnych ludzi. Rozumie się, krzyknął Donglar, choć po prawdzie ludzie, którzy kogoś porywają i zamykają w celi, powinni przynajmniej karmić swoich więźniów. Ekscelencjo, nie mamy takiego zwyczaju. To niezbyt przekonywający argument, odrzekł Donglar, który liczył, że uda mu się przejednać strażnika uprzejmością. Ale się nim zadowolę, dajcie mi jeść. Natychmiast, ekscelencjo, czego pan sobie życzy? Rzekł Pepino, odłożywszy miskę na ziemi w taki sposób, że zapach wzniósł się prosto do nozdrzy Donglara. Proszę rozkazywać. Więc macie tu kuchnię? Zdumiał się baron. Co proszę, czy mamy kuchnię? Ależ wyborną i kucharzy wspaniałych. No to poproszę o kurcze, rybę, mięso, cokolwiek bym tylko mógł coś zjeść. Jak sobie ekscelencja życzy? Powiedzmy kurcze, dobrze? Dobrze, niech będzie kurcze. Pepino wstał i krzyknął na całe gardło. Kurcze dla ekscelencji! Głos Pepina rozbrzmiewał jeszcze echem pod sklepieniami, gdy ukazał się piękny, wysmukły chłopak, półnagi, niczym antyczny handlarz ryb. Niósł na głowie srebrny półmisek, a na nim kurcze. Jakbyśmy byli w Café de Paris, mruknął Donglar. Do usług, ekscelencjo, odparł Pepino, odbierając kurczaka z rąk młodego bandyty i kładąc go na spróchniałym stole, który stanowił wraz z zydlem i posłaniem z koźlich skór całe umeblowanie celi. Donglar poprosił o nóż i widelec. Proszę, ekscelencjo, rzekł Pepino, podając nożyk o tępym czubku i bukszpanowy widelec. Donglar wziął nóż i widelec i zabierał się do krojenia mięsa. Ekscelencja wybaczy, rzekł Pepino, kładąc rękę na ramieniu bankiera. U nas płaci się przed posiłkiem. Wychodząc od nas, klient mógłby okazać niezadowolenie. Oho, pomyślał Donglar, to już nie tak jak w Paryżu, nie mówiąc o tym, że prawdopodobnie obedrą mnie ze skóry. Ale nie bądźmy drobiazgowi. No toć zawsze słyszałem, że życie we Włoszech jest tanie. Kurczak powinien kosztować w Rzymie nie więcej niż 20 sous. Proszę, rzekł, rzucając Pepinowi Ludwika. Bandyta podniósł pieniążek, Donglar zbliżył nóż do kurczaka. Chwileczkę, ekscelencjo, rzekł Pepino, prostując się. Chwileczkę, ekscelencja, jest mi jeszcze coś winien. A nie mówiłem, że obedrą mnie ze skóry? Mruknął Donglar. A zdecydowany bronić się spytał. No dobrze, ile jestem panu winien za tę wątłą ptaszynę? Ekscelencja dał mi Ludwika zaliczki. Ludwika zaliczki za kurcze? No tak, a konto? Cudownie. Dajżeż pan spokój. Ekscelencja jest mi dłużny jeszcze tylko 4999 ludwików. Donglar otworzył szeroko oczy. To był jakiś olbrzymi żart. Naprawdę, bardzo śmieszne, wymruczał. I już chciał się zabrać do krojenia kurczęcia, ale Pepino przytrzymał mu rękę i nadstawił dłoń w oczekiwaniu. Czekam, rzekł. Co? To pan nie żartuje? Zdziwił się Danglars. My nie żartujemy, ekscelencjo, odpowiedział Peppino, poważny niczym kwakier. Jak to, 100 000 franków za kurcze? Ekscelencja nie uwierzy, jak trudno hodować drób w tych przeklętych grotach. No, no, żachnął się Danglars, śmieszne, bardzo zabawne, naprawdę, ale chce mi się jeść i proszę dać mi spokój. O, macie tu jeszcze przyjacielu jednego, Ludwika. Teraz pański dług będzie wynosił tylko 4998 ludwików, rzekł Peppino, zachowując zimną krew. Cierpliwości dojdziemy do porozumienia. Jak tak, to nic z tego, zawołał Danglars, oburzony tymi drwinami. Idźcie do diabła, nie wiecie, z kim macie do czynienia. Peppino dał znak, chłopak błyskawicznie zabrał kurcze. Danglars rzucił się na posłanie ze skór. Peppino zamknął drzwi i wrócił do swojej ciecierzycy. Danglars nie mógł go widzieć, ale mlaskanie bandyty nie pozostawiało mu żadnych wątpliwości co do czynności, jakiej oddawał się bandyta. Bandyta jadł i to jadł głośno, jak jedzą ludzie źle wychowani. Ham, warknął Danglars. Peppino udał, że nie słyszy i nie odwróciwszy nawet głowy jadł sobie dalej, niespiesznie, jak to czynią ludzie rozumni. Danglarowi zdawało się, że żołądek jego zmienił się w beczkę Danaid i że nigdy nie będzie w stanie go napełnić. Zdobył się jednak na cierpliwość. Brał na cierpliwość jeszcze przez pół godziny, ale trzeba zaznaczyć, że owe pół godziny trwało dla niego wieki. Podniósł się i podszedł ponownie do drzwi. — Proszę pana — rzekł — proszę mnie dłużej nie męczyć, czego ode mnie chcecie? Ależ ekscelencjo, niech pan nam raczej powie, czego sobie życzy. Proszę wydawać nam rozkazy, a my je wykonamy. Więc proszę najpierw otworzyć drzwi. Peppino otworzył. Chcę, rzekł Danglars, do diabła ja chcę jeść. Co ekscelencja pragnąłby zjeść? Kawałeczek chleba, jeśli kurczęta w tych przeklętych grotach mają ceny z księżyca. Chleb, dobrze, rzekł Peppino. Ej tam, chleba, krzyknął. Chłopak przyniósł bułkę. Proszę, rzekł Peppino. Ile? Spytał Danglars. 4998 ludwików, odliczając 2 ludwiki zaliczki. Jak to? 100 000 franków za chleb? 100 000 franków, potwierdził Peppino. Ależ chciałeś pan tyle samo za kurcze. Nie podajemy à la carte, ceny są stałe. Czy dużo się je, czy mało, czy zamawia się 10 dań, czy jedno, cena jest zawsze ta sama. I znowu żartujecie. Mój drogi, oświadczam, że to jest absurdalne. To niedorzeczność. Od razu mi powiedzcie, że chcecie, abym tu umarł z głodu. Im prędzej, tym lepiej. Ależ nie, ekscelencjo. To pan chce popełnić samobójstwo. Zapłaci pan, to i pan zje. Czym mam zapłacić, ty bydlaku? Wrzasnął zrozpaczony Danglars. Czy ty myślisz, że noszę od tak w kieszeni 100 000 franków? Ekscelencja ma w kieszeni 5 050 000 franków, odparł Peppino. Będzie za to 50 kurczaków po 100 000 franków i jeszcze 1 połówka za 50 000. Danglars zadrżał. Łuski spadły mu z oczu. Żart był ten sam, ale nareszcie zrozumiał, o co chodzi. Trzeba przyznać, że już nie uważał tego żartu za płytki, jak mu się zdawało. No pomyślmy, rzekł. Jak dam te 100 000, będziemy kwita i najem się dowoli? Oczywiście. Ale jak mam je dostarczyć? Spytał bankier, oddychając swobodniej. Nic prostszego. Masz pan kredyt otwarty u panów Thompsona i Frencha na Via dei Banki w Rzymie. Proszę mi dać bon na 4098 ludwików, płatny u nich, a nasz bankier podejmie dla nas pieniądze. Danglars chciał przynajmniej pokazać, że ma dobrą passę, wziął pióro i papier, które podał mu Peppino, wypisał cedułę i podpisał. Proszę, rzekł, oto pański bon na okaziciela, a oto pańskie kurcze. Danglars kroił kurcze, wzdychając, wydało mu się nader chude, jak za taką słoną cenę. Peppino przeczytał uważnie dokument, włożył go do kieszeni i wrócił do swojego grochu. Nazajutrz Danglars poczuł znowu głód. Powietrze w grocie ogromnie zaostrzało apetyt. Więzień miał jednak nadzieję, że tego dnia nie wyda nic. Jako człowiek oszczędny schował połowę kurczęcia i kawałek chleba w kącie celi. Ale gdy zjadł, zaczęło mu dokuczać pragnienie. Tego pod uwagę nie wziął. Walczył z pragnieniem do chwili, gdy poczuł, że wyschnięty język przywarł mu do podniebienia. Nie mogąc już dłużej wytrzymać ognia, który go trawił, zawołał. Strażnik otworzył drzwi, Była to nowa twarz. Danglars pomyślał, że lepiej byłoby mieć do czynienia ze starym znajomym. Poprosił, by przyszedł Peppino. Jestem ekscelencjo? Rzekł bandyta, przybiegając w pośpiechu, co wydało się Danglarowi dobrym znakiem. Czego pan sobie życzy? Czegoś do picia. Wie pan zapewne, ekscelencjo, że w okolicach Rzymu wino jest na wagę złota. No to dajcie mi wody, odrzekł Danglar, usiłując sparować cios. Ach, ekscelencjo, woda jest jeszcze większą rzadkością niż wino. Jest taka susza. Oho, rzekł Danglar, zdaje się, że zaczynamy od nowa. I uśmiechnął się, udając, że się dobrze bawi, ale czuł, że pot zrosił mu skronie. Posłuchajże, przyjacielu, rzekł, widząc, że Peppino patrzy niewzruszenie. Proszę o szklankę wina, odmówiłby mi pan tego? Już mówiłem, odparł poważnie Peppino, że nie sprzedajemy detalicznie. No dobrze, to dajcie mi butelkę. Jakiego? Najtańszego. Oba są w tej samej cenie. A ileż wynosi ta cena? 25 000 za flaszkę. To już powiedz od razu, krzyknął Danglar z nutą goryczy, którą mógłby wyróżnić w jego głosie tylko Harpagon, że chcecie mnie oskubać żywcem. Zróbcie to zaraz, zamiast skubać kawałek po kawałku. Możliwe, że taki jest plan naczelnika. Jeśli się da, chciałbym się z nim zobaczyć. Ależ proszę. Chwilę później Wampa stanął przed Danglarem. Ile żądasz pan okupu? Mów pan. O, po prostu tych 5 000 000, które masz pan przy sobie. Danglar poczuł okropny skurcz w sercu. Ale ja już nie mam nic poza tym, proszę pana. To cała resztka ogromnej fortuny. Jeśli macie mnie jej pozbawić, pozbawcie mnie raczej życia. Zabroniono nam przelać pańską krew, ekscelencjo. A któż wam tego zabronił? Ten, którego słuchamy. A to słuchacie kogoś? Tak, naczelnika. Myślałem, że to pan jesteś naczelnikiem. Tak, rozkazuję moim ludziom, ale sam jestem posłuszny rozkazom kogoś innego. Kogoś, kto słucha tylko Boga. Danglar stał przez chwilę zamyślony. I to ten naczelnik kazał panu tak mnie traktować? Tak. Ależ moje pieniądze się wyczerpią. Możliwe. Weźmie pan 1 000 000? Nie. 2 000 000? Nie. 3 000 000? 4? Ejże, dostanie pan 4 pod warunkiem, że puści mnie pan wolno. Dlaczego ofiarowuje nam pan 4 000 000 za coś, co jest warte 5? Spytał Wampa. To wyzysk, panie bankierze. No chyba, że się nie znam. No to bierzcie wszystko. Wszystko! Krzyknął Danglar i zabijcie mnie. No, no, proszę się uspokoić, ekscelencjo, bo krew zacznie panu szybciej krążyć i nabierze pan takiego apetytu, że przeje w jeden dzień 1 000 000. Niechże pan będzie nieco oszczędniejszy, na litość boską. A jak nie będę miał pieniędzy, by wam płacić? Krzyknął Danglar zrozpaczony. To będzie pan głodny. Głodny? Jęknął Danglar. To prawdopodobne, odrzekł flegmatycznie Wampa. Ale mówiłeś pan, że nie chcecie mnie zabić. Nie. I chcesz mnie pan zamorzyć głodem? To nie to samo. No więc dobrze, nędznicy, krzyknął Danglar, pokrzyżuję wam wasze niecne plany. Skoro i tak mam umrzeć, to równie dobrze mogę ze sobą skończyć od razu. Dręczcie mnie, torturujcie, zabijcie mnie, ale nie dostaniecie mojego podpisu. Jak pan sobie życzy, ekscelencjo, odparł Wampa i wyszedł z celi.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Donglar, wyjąc, rzucił się na koźle skóry. Kim byli ci ludzie? Kim był ów niewidzialny naczelnik? Jakie mieli względem niego zamiary i dlaczego on jeden nie mógł złożyć okupu, skoro wszyscy inni mogli? A oczywiście, śmierć. Szybka i nagła śmierć był to dobry sposób, by oszukać nieubłaganych wrogów, którzy jakby chcieli wywrzeć na nim niezrozumiałą zemstę. Tak, ale umrzeć. Pierwszy to chyba raz w swojej długiej karierze Donglar myślał z upragnieniem o śmierci, choć zarazem lękał się jej straszliwie. Ale nadeszła chwila, by spojrzeć w oczy nieubłaganemu widmu, które żyje w każdym stworzeniu i przy każdym uderzeniu serca mówi mu – umrzesz. Przypominał dzikie zwierzę. Wpierw tylko rozjuszone obławą, które niebawem zaczyna gnać w coraz bardziej desperackiej ucieczce, dzięki czemu udaje mu się czasem wymknąć. Donglar zastanowił się nad ucieczką, ale mury były z litej skały, a jedynego wyjścia strzegł zaczytany mężczyzna, za którym przesuwały się zbrojne w strzelby cienie. Wytrzymał 2 dni, po czym poprosił o jadło, ofiarując w zamian 1 000 000. Podano mu wspaniałą wieczerzę i zabrano jego 1 000 000. Od tej pory nieszczęsny więzień stopniowo popadał w szaleństwo. Tyle już wycierpiał, że nie chciał wystawiać się na dalsze cierpienie i zgadzał się na wszystkie żądania. Po 12 dniach, gdy zjadł obiad taki jak za dawnych dobrych czasów, zrobił rachunki i uświadomił sobie, że zostało mu tylko 50 000. I nastąpiła w nim przedziwna przemiana. On, który oddał od tak 5 000 000, próbował teraz ocalić pozostałe 50 000. Postanowił znów odmawiać sobie wszystkiego, wolał to, niż oddać cokolwiek. Chwilami miał przebłyski nadziei, które graniczyły z szaleństwem. On, który tak dawno zapomniał o Bogu, rozmyślał o nim, mówiąc sobie, że Bóg czasem czyni cuda, że jaskinia może się zawalić, że karabinierzy papiescy mogliby odkryć tę przeklętą kryjówkę i przyjść mu z pomocą. A wtedy zawsze zostanie mu jeszcze 50 000 franków. Człowiek, który ma 50 000 franków, nie umrze z głodu. Modlił się do Boga, by zachował mu te 50 000, a modląc się płakał. Minęły 3 dni, podczas których imię Boga gościło ciągle, jeśli nawet nie w jego sercu, to na jego ustach. Chwilami miewał omamy. Wydawało mu się wtedy, że widzi przez okno, jak w biednej izdebce leży na barłogu konający starzec. Starzec ten także umierał z głodu. 4. dnia nie był już człowiekiem, ale żywym trupem. Zebrał z ziemi resztki posiłków aż do ostatniej okruszynki i zaczynał pożerać skórę leżącą na podłodze i błagał Pepina, tak jak się błaga anioła stróża, by dał mu coś do zjedzenia. Ofiarowywał mu 1000 franków za kęs chleba. Pepino nie odpowiadał. 5. dnia doczołgał się do wyjścia z celi. To nie jesteś chrześcijaninem? Odezwał się, podnosząc się na kolana. Chcesz zabić człowieka, który jest wobec Boga twoim bratem? O, moi przyjaciele, moi dawni przyjaciele! Wyszeptał i runął twarzą do ziemi. Zerwał się jednak w ostatecznej rozpaczy. Naczelnika! Naczelnika! Krzyknął. Jestem, rzekł Wampa, wyrastając przed nim jak spod ziemi. Życzy pan sobie jeszcze czegoś? Proszę wziąć całą resztę, wybełkotał Donglar, wyciągając pugilarys, i pozwólcie mi żyć tu w tej jaskini. Nie proszę już o wolność, proszę o życie. Aż tak pan cierpi? Spytał Wampa. O tak, cierpię. Cierpię okrutnie. Ale są ludzie, którzy cierpieli dużo bardziej niż pan. Nie wierzę. A jednak tak, ci, którzy umarli z głodu. Donglar pomyślał o starcu, którego w chwilach majaczeń widywał, jak jęczy na posłaniu za oknem biednej izdebki. Dotknął czołem ziemi, wydając jęk. Tak, to prawda, przyznał, są tacy, którzy wycierpieli więcej ode mnie, ale to byli męczennicy. Żałujesz pan przynajmniej? Spytał ktoś, tak posępnym i uroczystym głosem, że Donglarowi zjeżyły się włosy. Wzrok osłabł mu tak, że dopiero teraz zauważył, że za bandytą stoi w cieniu pilastra mężczyzna owinięty w pelerynę. Czego miałbym żałować? Wybełkotał. Zła, które pan czynił, odpowiedział ten sam głos. O tak, żałuję, żałuję, krzyknął Donglar i uderzył się w pierś wychudzoną dłonią. A więc wybaczam ci, rzekł człowiek, zrzucając pelerynę i stając w pełnym świetle. Hrabia de Monte Cristo! — krzyknął Danglars i z przerażenia zbladł jeszcze bardziej. — Mylisz się, pan. Nie jestem hrabią de Monte Cristo. — A więc kim? — Tym, któregoś sprzedał, wydał i zhańbił. Jestem tym, którego narzeczoną pchnąłeś do nierządu. Jestem tym, po kim przeszedłeś, by zrobić karierę. Jestem tym, którego ojciec umarł przez ciebie z głodu i dlatego i ja skazałem cię na taką śmierć. A jednak przebaczam ci, bo sam potrzebuję, by mi wybaczono. Jestem Edmund Dantès. Danglars wydał z siebie krzyk i upadł. Wstań, rzekł hrabia, będziesz żył. Dwóch twoich wspólników nie spotkało podobne szczęście. Jeden oszalał, drugi nie żyje. Zatrzymaj sobie te 50 000 franków, darowuję ci je. Nieznana ręka zwróciła już przytułkom 5 milionów, które ukradłeś, a teraz jedz i pij. Dziś wieczór jesteś moim gościem. Luigi, gdy ten człowiek nasyci się, wypuść go. Gdy hrabia wychodził, Danglars wciąż leżał twarzą do ziemi. Kiedy podniósł głowę, ujrzał już tylko niknący w korytarzu cień, któremu kłaniali się bandyci. Wedle rozkazu hrabiego, Wampa kazał podać Danglarsowi najlepsze wino i najdorodniejsze owoce, po czym wsadził go do karetki pocztowej i wysadził go gdzieś przy drodze. Gdy odjeżdżał, Danglars stał oparty o drzewo. Stał tak do świtu, nie mając pojęcia, gdzie się znajduje. O brzasku dostrzegł, że niedaleko płynie strumień. Był spragniony, więc dowlókł się tam. Schylając się nad strumieniem, spostrzegł, że jego włosy stały się białe. Było około 6 wieczór. Lekko opalizujące światło, przeplatane gdzieniegdzie złotymi promieniami jesiennego słońca, obijało się w błękitnawej powierzchni morza. Upał stopniowo słabł. W powietrzu czuć było łagodny powiew bryzy, niczym oddech natury budzącej się po palącej sieście południa. Powiew, który wraz z wonią drzew i ostrym zapachem jodu niesie orzeźwienie wybrzeżom Morza Śródziemnego. Po powierzchni tego niezmiernego jeziora, które rozciąga się od Gibraltaru po Dardanele i od Tunisu do Wenecji, w oparach wczesnego wieczoru sunął lekko mały, elegancki jacht. Na dziobie stał wysoki, ogorzały mężczyzna. Szeroko rozwartymi oczyma patrzył na zbliżający się ku niemu ląd, podobny do ciemnej masy, uformowanej w stożek i tkwiącej na powierzchni morza jak ogromny kapelusz na głowie Katalończyka. Czy to już Monte Cristo? Zapytał podróżny, którego rozkazom, jak się zdawało, jacht był podporządkowany. W jego poważnym głosie przebijał głęboki smutek. Tak, ekscelencjo, odpowiedział kapitan, jesteśmy prawie na miejscu. Na miejscu, wyszeptał podróżny, a jego głos zabarwiła nieopisana melancholia. A potem dodał. Tak, to będzie mój port. I ponownie zatopił się w myślach, które znalazły wyraz w uśmiechu smutniejszym od samych łez. Chwilę później na wyspie zabłysło światło i do jachtu dobiegł odgłos strzału. Ekscelencjo, rzekł kapitan, padł sygnał z lądu. Czy zechciałby ekscelencja odpowiedzieć? Jaki sygnał? Zapytał mężczyzna. Kapitan wskazał ręką wyspę, na brzegu której wznosiła się samotna smuszka dymu. W górnych partiach rozpływająca się już w powietrzu. A tak, rzekł podróżny, jakby budząc się ze snu. Dobrze. Kapitan podał mu nabitą fuzję. Mężczyzna ujął ją w ręce, podniósł wolno i oddał strzał w powietrze. 10 minut później zwijano żagle i zarzucano kotwicę o 500 kroków od małego portu. Na podróżnego czekała już mała szalupa z 4 wioślarzami i pilotem. Podróżny wsiadł do niej, lecz zamiast zająć miejsce na rufie, specjalnie dla niego wyściełane błękitnym kobiercem, stał, skrzyżowawszy ramiona. Wioślarze, podobni do ptaków, które rozpostarły skrzydła, by wiatr je osuszył, trwali w oczekiwaniu, uniósłszy wiosła. — Ruszajmy — rzekł podróżny. I 8 wioseł równo opadło w wodę, nie wywołując najdrobniejszego nawet pluśnięcia. Szalupa ruszyła szybko naprzód, by po chwili znaleźć się już w małej zatoczce. Tu osiadła na piasku. — Ekscelencjo — rzekł pilot — proszę wejść na barki 2 z moich ludzi. Przeniosą pana na brzeg. Mężczyzna machnął ręką, wyskoczył z szalupy i zagłębił się po pas w wodzie. — Ekscelencjo — zmartwił się pilot — czemuż pan to robi? Zbeszta nas jaśnie pan. Ów jednak szedł dalej za wioślarzami, którzy szukali najbezpieczniejszej drogi.
0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: lasem.
1: Marianna,
0: Marianna, biegnie znów nad morzem.
1: Marianna,
0: Marianna, ze swoim chłopcem. Marianna.
2: Radio Pogoda.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny.

łez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: to promocja.
1: Wakacje dobiegają końca, a to oznacza, że już w piątek ostatni finał 10. jubileuszowej edycji konkursu Fundusz w czasów pogodowych.
2: Pani Bożena.
3: Dziękuję.
2: Pan Stanisław.
4: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
2: Oni już wygrali w Radiu Pogoda. Wystarczyło trochę szczęścia i znajomość najpiękniejszych melodii. Kto będzie naszym 9. finalistą?
1: Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl i daj sobie szansę na grę o 2000 zł na wymarzone w czasy.
0: Autopromocja.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, domy.

0: Dziękujemy.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

gdy masz coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów. Pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. I to mój muzyczka cię zagłuszy.

0: właśnie w tak jak dziś bulwarami się wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Renata Dancewicz.

0: Witam serdecznie, Anna Hitro-Bergman w Radio Pogoda. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy.
1: Jest w oczach twych

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

mnie. Wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.